0: 2 Trójmiasto.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie

Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: To trochę wczoraj popadało i były burze, i taki tydzień przed nami. Niestety deszczowy i burzowy. Do tego będą pojawiały się też mgły i zamglenia. Dziś na termometrach zobaczymy 19 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce przez chmury będzie się przebijać. Sięgniemy też po parasole. Jutro 19 stopni w ciągu dnia, w środę taka sama temperatura, ale w czwartek już tylko 15 stopni w dzień. Na podwalu przedmiejskim trwają prace, które niestety będą w coraz większym zakresie. W związku z tym trzeba liczyć się z coraz większymi utrudnieniami w ruchu szerokiej drogi.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Atak nożownika w Nowym Jorku. Rannych jest 6 osób, w tym jedna ciężko. Do serii napadów doszło na dworcu kolejowym Penn Station. To jeden z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych na Manhattanie. Atak miał miejsce przed wizytą Donalda Trumpa na meczu finałów NBA w Madison Square Garden. Hala znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Mężczyzna podejrzany o napaść trafił do aresztu. Kierowca taksówki na aplikację zatrzymany czeka na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia walczy o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co wiadomo o przyczynach wypadku.
3: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na dwie części. W środku było trzech mężczyzn, 22 i 23-latek, zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
4: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zderzenia trzeźwy.
3: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
2: Za co grozi do 8 lat więzienia. Wikingowie i gladiatorzy odwiedzili w weekend Piotrków Trybunalski. To z okazji 13. edycji pikniku historycznego. Mieszkańcy mogli z bliska zobaczyć widowiskowe walki wojowników i poznać dawne rzemiosła.
5: Dawaj go, dawaj! Proszę Państwa, mamy 3-0 dla Holusa.
6: Tego jeszcze w Piotrkowie nie było. Robimy to, aby popularyzować historię, aby rodziny mogły bardzo dobrze spędzać wolny czas.
7: Mega fajna rozrywka.
2: A na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł. Wtedy był reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa w finale Rolanda Garrosa. Niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobollego. Był to 4. wielkoszlemowy finał Zwieriewa, który w światowym rankingu nadal będzie 3.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Ja wiem, ja to wszystko wiem, ja przeżywam to samo, co wy tak naprawdę. Wiem, jak ciężko się zebrać po długim czerwcowym weekendzie, ale cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nic nie zrobisz, bo co zrobisz? Trzeba włączyć muzyczkę, najlepiej tą polską, najlepszą w Radiu SK2 i budzić się w poniedziałek do życia. Dzień dobry!
0: Wajda i Jarząbek, Radiu SK2.
10: Może komuś się śniło w ten długi weekend, że wygrał jakiś milion w loterii. No to proszę bardzo, grupa Kombi w poniedziałek z samego rana zapewnia, że sen się spełni. Haha, już chce się żyć w poniedziałek, 8 czerwca. 3 po 6.

pewnie tata Marcina powiedział, że mam wrodzony smutek. A ja mam wrodzoną radość i chciałbym tę radość przelać na was. Poniedziałek dzisiaj, przypominam, więc tej radości troszeczkę będzie nam trzeba. 10 po 6. Czułe dzień dobry raz jeszcze. Dawid Wajda, witam bardzo serdecznie. W dzień cyrku bez zwierząt. W dzisiejszych czasach to już jest normalka, że jak idziemy do cyrku, to tam zwierzątek nie ma. Od 5 lat jest coś takiego. Kiedyś cyrki miały zwierzątka. Można było zobaczyć lwa, tygrysa, słonia. Teraz nie. Teraz chronimy zwierzątka i teraz jak idziemy do cyrku, to zazwyczaj sami ludzie w cyrkach występują. I tak sobie myślę, że jak tak jest, jak jest, to po co chodzić do cyrku, jak w życiu jest pełno cyrków? Prawda? Nasze życie czasami niczym się od cyrku nie różni. Żyjemy sobie i żyjemy i pewnego dnia po prostu mówimy, no to jest cyrk. No to jest po prostu cyrk. No i ja mam pytanie do was, jak zawsze z rana. O jaki cyrk chodzi? Dajcie znać. Jak mówimy, to jest cyrk, to co mamy na myśli? Zawsze ktoś sobie przypomni jakąś sytuację, w której wypowiedział te słowa, no to jest cyrk. O jaki cyrk chodzi? Dajcie znać. 726-826-826, oczywiście to nasz numer telefonu, można dzwonić do studia albo nagrać się na naszego radiowego messengerka. Prezenty od Radia SK2 czekają.

0: 18 minut po 6. Ludzie zabiegani, zapracowani, jadą zarabiać pieniążki, tak jak Justynka słychać. Dzień dobry, Justyno.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Mam nadzieję, że u ciebie bezpiecznie, zestaw głośno mówiący jest, że zresztą chyba słychać, bo troszkę szumi. Czy ty za szybko nie jedziesz?
1: No właśnie, staram się jechać przepisowo.
0: Okej, okay, dobra, Justyna, mam nadzieję, że żadna drogówka nie będzie stała i nie powiesz sobie znowu kolejny raz, no to jest cyrk.
1: Nie, już zatrzymuję się, jest przystanek, także... Włączę awaryjki i będzie w porządku.
0: A, dobra, robimy jak należy. Jak już się zatrzymasz, jak będą awaryjki, to jak przyłączysz się z głośno mówiącego na telefon przy uchu, to będziemy się lepiej słyszeć, bo Justyna, twoja historia jest warta opowiedzenia. Dzisiaj rozmawiamy o tym, po czym wypowiadamy słowa, no to jest cyrk. No i u Justyny była taka sytuacja. Justynko, słuchamy.
2: No ja już jestem nie na głośno mówiącym.
0: No to słuchamy.
2: No, chodzi o to, że tak, przyszli do mnie pewnego dnia goście, kupiłam już wcześniej kiełbaski, taki zestawik, parówkowa, taka duża, normalnych rozmiarów i jakaś tam jeszcze dodatkowa kiełbasa. No i przedłużyło się to do wieczora, więc mówię, zrobię taką mini kolacyjkę, żeby goście nie byli głodni. No i wrzuciłam te kiełbaski do garneczka. Gotuję. Poszłam trochę do gości, za chwilę wróciłam, patrzę, te kiełbaski jakoś taki zmieniły jakiś rozmiar. Stały się one takiego rozmiaru jak mały palec u ręki.
0: Dobra, poczekaj, mały palec u ręki, a na początku były jakie? Normalnie jak kiełbasa.
2: Normalnie, tak, taka kiełbasa.
0: 20 centymetrów, nie?
2: Dokładnie.
0: Aha.
2: No i nagle się zrobiła wielkości małego palca i nad tym garnkiem stojąc mówię sobie, o matko, jaki cud.
0: To jest nie cud, to cyrk.
2: To cyrk, po drugie cud i cyrk.
0: Do tego,
2: jak jeszcze podałam to gościom, to nie mogli wyjść z zachwytu. Tu, gdzie ja takie fajne kiełbaski dostałam i tu drugie co, to było jak w cyrku magia.
0: Okej, okay, a czyli, że jednak dobre?
2: No dobre, no bardzo im smakowały.
0: Mały, ale wariat,
2: no,
0: nie?
2: To się zgadza. Najgorsze jest to, że ja nie miałam już więcej tych kiełbasek.
0: Okej, okay. I nie pamiętasz, gdzie kupiłaś?
2: To znaczy, wolę nie mówić.
0: Dobrze,
2: tak?
0: Dobrze,
2: to,
0: pamiętam.
2: Żeby nie robić reklamy,
0: tak jest, tak jest. Okej, okay, no. Czyli cud, kiełbasy duże zamieniają się w małe i jeszcze są dobre.
2: I na
0: początku mały zawód, jak ty ich nakarmisz, a później się okazało, że wszystko fajnie. No dobra, kto kiełbasy gotuje w cyrku się nie śmieje, prawda?
2: Dokładnie.
0: Justynko, wszystkiego dobrego dla ciebie. Gadżety od radia lecą do ciebie. Ja włączam sekretarkę 726 826 826. Po jakich sytuacjach wypowiadaliście? No to jest cyrk.

wspominamy piękny występ na festiwalu w Opolu Ani Wyszkoni. Bardzo ładnie się zaprezentowała, bardzo ładnie zaśpiewała na ten swój jubileusz pracy artystycznej. 24 minuty po 6:00 przeglądam, o czym pisze dzisiejsza prasa. Oświadczenia majątkowe posłów. Wielki nagłówek. Tusk bogatszy, Kaczyński biedniejszy. Donald Tusk 3 emerytury, prawie 1 700 000 oszczędności, brak nieruchomości, natomiast Jarosław Kaczyński ponad 360 000 oszczędności, ponad 140 000 emerytury, kredyt w skok Stefczyka, tak wypunktowani są obaj politycy, ale chyba troszeczkę w gorszej sytuacji jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Pani marszałkini Senatu dba o swoich Janów, ma dwóch w rodzinie i starszego męża wysłała na zakupy, paparazzi przyłapali, co tam w telefonie wypisuje do męża. To, co każda żona do każdego męża, ja wam zacytuję. Zakupy na poniedziałek, dwa pączki, rzodkiewek, natka pietruszki, koperek, kilogram pomidorów, kilogram ogórków. Nic więcej. No bo się nie przelewa. Sama kupiła dwa banany. Żadnego kocham cię, żadnego dzień dobry, żadnego do widzenia. Tylko zakupy w SMS-ie. No, czyli coś nas wszystkich łączy z Małgorzatą Kidawą-Błońską. SK2. A z panem Donaldem i z panem Jarosławem nie.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
7: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: W Trójmieście 19 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Zobaczymy też słońce, które przez chmury będzie się przebijać, ale będą występowały również przelotne opady, niewykluczone burze. W nocy do tego wszystkiego, szczególnie na Kaszubach, pojawią się mgły i zamglenia, więc trzeba będzie bardzo na siebie uważać. Jutro i w środę temperatura się nie zmienia, w czwartek natomiast będzie chłodniej, 15 stopni w ciągu dnia, a w nocy tylko 10. Undruga, Dąbka, Wendy, Świętojańska, 10 lutego, Śląska w Gdyni uważamy, na Estakadzie Kwiatkowskiego też noga z gazu szerokiej drogi.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Zanotowano magnitudę 7,8. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Izraelskie lotnictwo zaatakowało nad ranem cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Był to odwet za irański ostrzał Izraela. Doszło do niego kilka godzin po tym, jak prezydent Trump wezwał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Dzisiaj zaczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy. Pisać będą uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju.

Oj, podupadł. Podupadł trochę Maciej Musiałowski w naszej gorącej polskiej dwudziestce. Za nami najświeższe notowanie w piątek wieczorem w polowych warunkach. Łukasz Zduńczyk prowadził gorącą polską dwudziestkę, bo przecież z Opola, z festiwalu polskiej piosenki, czyż nie może być lepszego miejsca niż właśnie to, żeby też zaprezentować najgorętsze 20 polskich utworów w polskim eterze. No, co prawda Maciej Musiałowski wylądował na 5. miejscu i to spadek, a pierwsze miejsce, no nie byle kto. Kuba i ich lato, które stygnie, ono dopiero się rozgrzewa, ale u nich już stygnie. Wiktor Waligura z Dryskulem na miejscu drugim. Miejsce trzecie dla męskiego grania tegorocznego, czyli utwór Nareszcie. Kolejne notowanie oczywiście zależne jest od was, sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20, to właśnie tam możecie klikać te wszystkie plusiki i minusiki. No, tu taka atrakcja, innowacja jest taka, że można podomki pod sobą kopać, jak to, cytując klasyka. Ciekawe, czy właśnie taki duet Kuba i Kuba klika minusika na Wiktora Waligurę, żeby nie spadł niżej i żeby oni na przykład na pierwszym miejscu byli też kolejny raz, w kolejny piątek. W piątek o 18:00. Notowanie sk2.pl, tam głosujemy. Czy to...

0: To oczywiście wilki, które wyją, żeby wstać w poniedziałek do pracy albo na śniadanko. 12 minut zostało nam do godziny 7. Dzisiaj o cyrku, bo jest dzień cyrku bez zwierząt, czyli taki, jaki mamy na co dzień i jaki widzimy na co dzień. Życie w niektórych przypadkach to jest cyrk. No i też my wypowiadamy słowa, no to jest cyrk. No i ja was zapytałem, o jaki cyrk chodzi. Bardzo dużo podobnych wypowiedzi się przewija.
1: No, na wiejskich mamy cyrk codziennie. Taki duży.
0: Tak, to jeden z telefonów, inny podobny.
2: Ja myślę, że chodzi o cyrk na wiejski.
0: No, wszyscy z tym cyrkiem na wiejski. I wcale nie chodzi o wiejski cyrk, żeby nie było niedomówień. Wpadają też, słuchajcie, SMS-y z cyklów, że ktoś się w cyrku nie śmieje. Bardzo dużo takich SMS-ów tak zakończonych jest. No i właśnie jeden a propos tych dwóch telefonów wpadł podobny. Kto chociaż raz oglądał obrady Sejmu, ten w cyrku się nie śmieje. Taki SMS. Ktoś inny napisał, kto się leczył na NFZ, w cyrku się nie śmieje. Kto wychowuje dzieci, w cyrku się nie śmieje, jest jeszcze taki SMS. I z tego samego cyklu... Kto jest nauczycielem? O, nauczyciel jakiś napisał. Kto jest nauczycielem, w cyrku się nie śmieje. No dobra, no to kto się jeszcze nie śmieje w cyrku? Może jest nas więcej, dajcie znać.

Z tym utworem jest zupełnie odwrotnie niż z pozostałymi. Im częściej słuchamy, tym bardziej się podoba. Marisa w Radiu SK 2. 4 minuty zostały do 7, wtedy też newsy. Jest takie powiedzenie, kto daje i odbiera, ten się wiadomo gdzie poniewiera. Prawda? A co w przypadku, jak jeden daje, a drugi chce zabrać? No nie wiem, ja bym to jakoś nazwał, ale może nie będę tego nazywał, po prostu wrócimy do zamieszania wokół orderu Orła Białego, którego chcą odebrać Załońskiemu. To w newsach, już za chwilę o 7, nie odchodźcie za daleko. SK2

0: Reklama.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu, z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Przejeżdżając przez Sopot, trzeba uważać na niepodległości. Jadąc w Gdyni, przede wszystkim na Estakadzie Kwiatkowskiego, a w Gdańsku, w samym centrum, na Podwalu Przedmiejskim. Uważamy. Dzisiaj 19 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Będzie sporo słońca, ale będzie też sporo deszczu. Niewykluczone lokalnie występujące burze. W nocy natomiast mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Jutro i w środę raczej nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o temperatury. Po parasole też sięgniemy. W czwartek natomiast ciepłe bluzy przydadzą się, bo w dzień 15 stopni, a w nocy tylko 10.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy Wołodymyr Zełenski straci order?
11: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, Kryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
10: Teraz Tczew w Pomorskiem. W jednym z tamtejszych mieszkań znaleziono ciało 43-letniej kobiety. Jedna osoba została zatrzymana. Na miejscu pracują służby, mówi Katarzyna Orzuk z policji.
12: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze wykonują oględziny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
10: Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów sprawy. Maja Chwalińska wraca dziś do Polski. To po ogromnym sukcesie w Paryżu, gdzie na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce. Wczoraj nasza tenisistka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
13: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
10: Samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9.25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop. Po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3x3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: 6:45 w kontekście jeszcze tego dnia cyrku bez zwierząt, bo to jest dzień jak co dzień. Każdy z nas za dzieciaka chciał iść do cyrku, nie? A okazało się po latach, że wystarczyło dorosnąć i

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: halo, tu Ryba, wzywam was do akwarium. Do akwarium, czyli do roboty. 10 po 7, dzień dobry. Elektryczne gitary za nami w Radiu SK 2. Miło i sympatycznie spędzamy czas, czytając sobie prasę, informując was o tym, że na przykład Warszawa znowu szpanuje. Warszawa znowu szpanuje, dokładnie ogród zoologiczny w Warszawie, szasta pieniędzmi. No i o tym przekonały się gepardy warszawskie. Lawa, Lara i Cassis. Czyli Cassis w tym momencie pewnie do Lawy i Lary mówi: zobacz Lawa, zobacz Lara, tu jest jakby luksusowo. No, wybieg został powiększony dla tych gepardów warszawskich, to dwukrotnie. I uwaga, gepardy, co dostały gepardy w warszawskim zoo? Gepardy dostały podgrzewane skały, żeby w kółperek było cieplutko. A! Niby gepardy są w różnych ogrodach zoologicznych na całym świecie. Gepardy to szybkie zwierzątka. Zajmuje im zaledwie 3 sekundy rozpędzenie się do setki. Ale tylko w Polsce mają podgrzewane skały.
1: SK

19 minut po 7. Za nami Urszula, za chwilę Sylwia Grzeszczak w Radiu SK 2, także niezwykłe odkrycia. Na przykład na Lubelszczyźnie jest taka miejscowość, Hostynne się nazywa. I tam podczas budowy drogi znaleziono skarb skrywany przez ziemię przez 110 lat. Chodzi o historyczny dzwon cerkiewny lub kościelny. Właśnie w miejscowości Hostynne. Według wstępnych ustaleń dzwon mógł zostać ukryty w ziemi nawet podczas I wojny światowej. No, słuchajcie, ukryty albo sam się ukrył. Inne dzwony go gnębiły, a ten nie potrafił się postawić, bo nie umiał bić. Eska.

0: Sama prawda od grupy Bajmy. Już więcej nie będzie 7.25, bo zaraz będzie 7.26, a później będzie 7.30 i newsy w Radiu SK2, więc też bądźcie blisko. Po 7.30, tym bardziej po długim czerwcowym weekendzie, musimy zrobić ups. Dla niewtajemniczonych ups to skrót UPS. Będą do tego potrzebne wasze telefony, więc miejcie je przy sobie jak coś.
1: SK2.

0: promocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Ło, widzisz to co ja?
8: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: To był bardzo fajny weekend, bo był długi, a przed nami cały długi tydzień. 19 stopni dzisiaj w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce przez chmury będzie się przebijać, będą występowały też przelotne opady co jakiś czas, a w nocy mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Jutro 19 stopni w ciągu dnia, 13 stopni w nocy. Słońce też do nas padnie, ale sięgniemy po parasole, bo również zestaw pod tytułem deszcz i burze. Teraz uważamy na Podwalu Przedmiejskim, na Świętokrzyskiej, Starogardzkiej, Spacerowej, Kartuskiej w Gdańsku. Zapinamy pasy szerokiej drogi.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: 7.30 newsy SK2, Anna Łabocka. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Trzęsienie wywołało także tsunami o wysokości około metra. Więcej o tym w newsach o 8.00. W najbliższy piątek samoloty F-35 odbędą rajd powitanie z Polską. Wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Są to 3 pierwsze maszyny z zakupionych w USA 32. Sensacja w Szwecji. Armand Duplantis przegrał pierwszy raz od 3 lat i to przed własną publicznością. Szwed, który zdominował rywalizację w skoku o tyczce, zajął 2. miejsce w meetingu Diamentowej Ligi, skacząc zaledwie 5,80.

0: spontanicznie podaję numer telefonu 726-826-826. Dzisiaj w poniedziałek, po długim weekendzie, tym bardziej musimy zrobić ups. To skrót UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Dzwońcie, usprawiedliwiajcie się, dlaczego dzisiaj spóźnicie się do roboty. Pierwszy telefon na dziś. Dzień dobry, słuchamy się przez telefon. Proszę. To jest też dobry sposób na usprawiedliwienie. Czasami brak słów. Też tak można do szefa. 726-826-826 to numer telefonu do radia. Chyba czasami jest tak, takie sytuacje się zdarzają, że się spóźnimy i co wtedy mówimy? Halo.
1: Ja nic nie mówię, bo ja nie mogę się spóźnić. Za chwilę 90 studentów będzie zdawało egzamin. Jak się spóźnię, to głowę mi urwą.
0: O, czyli się nie spóźniamy.
1: Nie spóźniamy się, absolutnie.
0: Na którą ten egzamin?
1: Na ósmą, przepraszam, na dziewiątą to zazwyczaj do pracy, na wykład, ale egzaminy na ósmą.
0: Oj, to nie wiem, czy się nie spóźnimy, jak myślałeś, że na dziewiątą.
1: Nie, to bo też przyzwyczajenie, ale generalnie się absolutnie nie spóźnimy.
0: To szybciutko, 21 minut zostało. Kolejny telefon, aj, tu się ktoś nie doczekał. 726-826-826. Odbieramy telefony, jeśli chodzi o usprawiedliwienie co do spóźnienia. Słuchamy. Halo.
2: Spóźnię się dzisiaj do pracy, ponieważ w sobotę musiałem zostawić kluczyki do samochodu, a Lombard jeszcze zamknięty jest.
0: Okej, to też jest jakieś usprawiedliwienie. Nie ma samochodu, nie ma jak dojechać. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu ups.
3: Witam, Paweł z tej strony.
0: Tak? Czemu się spóźnisz do roboty?
3: Po ciężkim weekendzie, szefie, no ciężko było wstać dzisiaj.
0: Ciężko, po ciężkim weekendzie ciężko było wstać. To prawda, cała prawda. Następny telefon, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy usprawiedliwienia.
4: Oczywiście nie chciało nam się wstać, to standardowe, podstawowe, ale za ładna pogoda, żeby iść do pracy. Miłego dnia.
0: Miłego dnia, pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dzisiaj do roboty?
5: Dzisiaj się spóźniam, bo w weekend biegłam półmaraton i musiałam się wszystkim o tym pochwalić. W domu, w żłobku, w przedszkolu, więc teraz się chwalę wszystkim na radiu.
0: I regeneracja, też ważna rzecz, prawda? Dziękujemy dokładnie. Ślicznie. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj ups, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Słuchamy.
6: Dzisiaj się spóźnię do pracy, ponieważ od 5 zaczęłam gotować pomidorówkę na dzisiaj dla dzieci.
0: To bardzo ważne, tak.
6: I nie zdążyłam jeszcze makaroniku, więc dzieci są najważniejsze, więc praca nie ucieknie, a dzieciom może być smutno.
0: Rodzina przede wszystkim. Serdecznie, tak. Serdecznie dziękujemy, ściskamy, pozdrawiamy. Słuchajcie, specjalny, widzę po numerze telefonu, jeszcze jeden telefon na dziś od jednego najważniejszego spóźnionego.
7: Dzień dobry, tutaj Jarząbek. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo albo się spóźnię, albo nie przyjdę, bo moja praca domowa zjadła mi psa. Dobranoc.
0: Dobranoc. SK2. Moja praca domowa zjadłaby psa? No okej, okay. Czyli dobranoc. 18,5 minuty zostało nam do 8. Życzę bez spóźnień, albo kombinujcie dobre wymówki. Zapamiętajcie je i zadzwońcie w poniedziałek za tydzień.

Jesteśmy cały czas najlepszymi polskimi hitami bliziutko was, jak najbliżej się da. Jeśli trzymacie tak odpowiednio blisko ten głośnik przy uchu, tylko uważajcie, żeby to wtedy głośność radia była odpowiednia, żeby sobie nie uszkodzić słuchu na przykład. 10 minut zostało nam do 8. Odkrycie jest nowe. Niebieskiej ośmiornicy w głębinach Oceanu Spokojnego. Niebieska ośmiornica. To taka fundacja Karola Darwina. Ona odkryła nowy gatunek.

tak trzeba żyć, żeby to zło odganiać, dobre przyciągać. A zły może być budzik, to go przez okno i już. A, 6 minut do 8. Zagramy oczywiście w Państwa Miasta dziś także. Prezent marzeń do zgarnięcia wartości 500 zł. Od teraz można się zgłaszać SMS-owo 726-826-826. Mam nadzieję, że to jest znany Wam numer. I na Messengerze, jeśli się zgłosicie, to zostawcie nam swój numer telefonu, żebyśmy mogli do Was oddzwonić. Dzisiaj odpowiedź na pytanie... Co jest dobre z rana na śniadanie? Ha, niech będzie o jedzonku. Takie odpowiedzi przyjmuję. Najlepsze śniadanka zagrają w Państwa Miasta po 8. SK2.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.

0: od sklepu Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Dzisiaj Światowy Dzień Oceanów, a że pod ręką niestety nie mamy czegoś takiego, to można wybrać się nad morze. Też robi wrażenie. Na termometrach zobaczymy 19 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Będzie sporo słońca, ale będzie też dzisiaj sporo deszczu, niewykluczone burze, a w nocy mogą pojawić się mgły i zamglenia. Jutro 19 stopni w ciągu dnia, 13 stopni w nocy, taka sama temperatura w środę. W czwartek będzie chłodniej, po 15 stopni w ciągu dnia i 10 stopni w nocy. Na Podwalu Przedmiejskim uważamy w Gdańsku, uważamy na Kościuszki, Halera, Świętokrzyskiej, Starogardzkiej i Kartuskiej. Szerokiej drogi.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie i najpewniej usłyszy zarzuty. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. 37-letni obywatel Turcji miał doprowadzić do tragedii, skręcając w lewo z pasa do skrętu w prawo. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia walczy o życie. Mateusz Gołębiewski.
6: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu sąd zdecyduje również, czy 37-latek trafi do aresztu.
5: Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Uszkodzeniu uległo wiele budynków. Na jednym z nagrań opublikowanych w sieci widać uczniów szkoły podstawowej, których żywioł zastał podczas jednej z uroczystości. Trzęsienie ziemi wywołało także tsunami o wysokości około metra. Teraz Kraków i 25. już wielka parada smoków. Wczoraj ulicami przeszedł korowód sprzed Wawelu na rynek główny.
7: Ten niebieski był super, taki błyszczący, wielki.
8: Ten różany, bo lubię przyrodę.
9: To ma róże zamiast ognia?
10: Różanka!
7: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
8: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
5: Około 30 imponujących smoków przygotowali uczestnicy z całej Polski.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
5: Florentino Pérez ponownie wybrany na prezydenta Realu Madryt. Doświadczony działacz wygrał niedzielne głosowanie. To były pierwsze wybory na prezesa królewskich od 20 lat. Odbyły się po fatalnym sezonie, w którym Real nie sięgnął po żadne trofeum. Pozostanie Pereza ma oznaczać, że nowym szkoleniowcem zostanie José Mourinho. W Orlet Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Legia Warszawa zmierzy się za Stalem Zielona Góra. Gospodarzem pierwszego meczu będzie stołeczna drużyna, a początek spotkania o 20:15. Rywalizacja w finale będzie toczyła się do 4 wygranych.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: 2,5 minuty po 8. Dzisiaj jest też Dzień Informatyka. Zatem w języku informatyków chciałbym się teraz odezwać, tym samym pozdrawiając ich wszystkich bardzo serdecznie i czule. Uwaga, w języku informatyków się odzywam. U mnie działa.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: Mam nadzieję, że u was, drodzy informatycy, też wszystko działa. 3 już minuty po 8:00, ONA, potem męskie granie. Ja się witam czule, serdecznie, miło, sympatycznie. Tak się z wami witam, jest super, super, super. To jest taki poniedziałeczek. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: I od dawna to wiem.
1: 9,5 minuty po 8. Męskie granie tegorocznej hymn, ten pierwszy, bo już drugi też wydali, się okazuje. A tymczasem w sobotę wieczorem w Erywaniu w Armenii odbył się konkurs Eurowizji dla młodych muzyków. I kto wygrał?
2: Polska Górą!
3: Polska Górą!
4: Polska Górą!
1: Okazuje się, że w tej Eurowizji dla młodych muzyków to jesteśmy dobrzy, bo to już czwarte zwycięstwo Polski w historii tego prestiżowego konkursu. Zwyciężył 18-letni Polak, akordeonista Michał Stochel. Nie dziwota, że na akordeonie wygrywamy, bo po zwycięstwie, w sumie gość ma już 18 lat, jest świętowanie.

0: Hipnotyzujący głos Sobela. Wycofuję się. 17 minut po 8, pora zagrać, zobaczymy, jakie będą wasze głosy w tej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: A dokładnie chodzi o głos Michała i głos Agnieszki. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Cześć.
0: Jesteśmy w komplecie, super. Przypominam zasady naszej zabawy z koła. Losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Oczywiście.
4: Tak.
0: Dobrze, Michał, zacznie. W prawo czy w lewo, Michale?
3: W lewo.
0: W lewo kręcimy, proszę bardzo. Długo się coś kręci. Albo ja mam krzepę po tym weekendzie w ręce. Nie wiem, o co chodzi. Litera K. Zatrzymało się na literze K. K jak kocham. O, tak sobie rzucę. Litera K, 20 sekund. Uwaga, państwo.
3: Kanada.
0: Miasto.
3: Kalisz.
0: Znana postać.
3: Karolak.
0: Roślina.
3: Kaktus.
0: Kolor.
3: Kaktusowy.
0: Jeszcze raz?
3: Kaktusowy.
0: Dobra, niech ci będzie, zaraz będziemy sprawdzać, czy jest kolor kaktusowy. Jak jest kolor kaktusowy, to 5. A Karolak, o jakiego Karolaka ci chodziło?
3: O Tomasza.
0: No dobra, tak myślałem. Jest, Karolak się kojarzy z tą przerwą między zębami, no wiadomo. Kaktusowy kolor jest, sprawdziliśmy, więc 5 punktów, Michale, będzie dla ciebie. Agnieszko, 5 punktów do przebicia.
4: Spróbujemy.
0: Spróbujmy. W prawo, w lewo?
4: To może w lewo.
0: Też w lewo. Proszę bardzo. Znowu mocno zakręciłem. Znowu się będzie długo kręcić. Nie wiem, jakąś taką siłę w tej lewej ręce mam. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu w lewej. O, Joker. Joker się wylosował. Możesz wybrać sobie literę.
4: To może D.
0: Czwarta litera alfabetu, czyli litera D.
4: Tak.
0: Dobrze rozumiem? Dobrze. No to uwaga, państwo.
4: Tania.
0: Miasto.
4: Dąbki.
0: Tytuł filmu.
4: Dzień świstaka.
0: Imię.
4: Daniela.
0: Roślina.
4: Dynia.
0: Potrawa.
4: Dyniowe ciasto.
0: Zawód.
4: Lekarz.
0: Okej. I teraz tak. Dąbki. Dąbki. Dąbki. Jak myślisz, Agnieszko?
4: Są, na pewno.
0: No są dąbki, pewnie, że są. Kto nad morze jeździ, ten wie, że są dąbki.
4: No właśnie.
0: Tylko pytanie, czy to z miasto?
4: Oczywiście.
0: No nie, Agnieszko. Dąbki to jest wieś nadmorska, ale jednak wieś to nie jest miasto. Zatem nie możemy uznać miasta i każdej kolejnej odpowiedzi, bo do pierwszego błędu zaliczamy. Więc Agnieszko, jeden za państwo tylko mogę ci zaliczyć. A to oznacza, że 5-1 wygrywa Michał i on zgarnia prezent marzeń. Takie nieśmiałe usłyszałem. Nie wiem, czy dobrze.
3: Tak? Przepraszam, czy ja bym mógł pozdrowić tylko swoją żonę Justynę?
0: Już, no jak już powiedziałeś, to już padło, nie?
3: No super, chciałbym pozdrowić gorąco, dziękuję bardzo.
0: A Agnieszka chciała męża pozdrowić, czy nie?
4: A niech też ma pozdrowienia.
0: Jak ma na imię?
4: Mateusz,
0: a niech ma. Agnieszko, prezent marzeń do Michała, do ciebie nagroda pocieszenia, kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

czasami warto podnieść wysoko głowę, popatrzeć na chmurki i różne rzeczy sobie wyobrażać, na przykład statki. Demono w Radiu SK2, 25 po 8. Nie chcemy się chwalić, ale musimy, kto by nie był na bieżąco w ten weekend. Dopiero się obudził po długim weekendzie do życia, to trzeba powiedzieć, że Maja Chwalińska osiągnęła w weekend największy sukces w swojej tenisowej karierze. Finał French Open, co prawda bez powodzenia, bo w finale przegrała z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Ale co zyskała, to jej. Czytam, że za sam udział w finale ponad $1,5 miliona. Dodatkowo awans w rankingu WTA. Przed turniejem była 114, po turnieju jest już 21. Czyli przegrała, ale wygrała. Dziękuję. SK2.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w

0: Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Na pewno z waszej wizyty dzisiaj ucieszą się Jadwiga, Wilhelm, Iga, Maksymilian i Violetta. Wpadajcie do nich na popołudniową kawę. Kawa wskazana, bo ciśnienie ma tendencję spadkową. No i meteopaci na pewno to poczują. Temperatura też będzie spadać, bo w czwartek zobaczymy w Trójmieście nie więcej jak 15 stopni. Dziś, jutro i w środę 19 stopni. Spadnie też deszcz. Niewykluczone lokalnie występujące burze, ale słońce będzie przebijało się przez chmury. W nocy natomiast i nad ranem będą pojawiały się mgły. Na Chwarzyńskiej, Morskiej 10 lutego estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni wolniej.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. Zablokowane są 3 pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Na wysokości węzła Gliwice-Sośnica przewróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy przedstawili warunki pokoju z Rosją. To 5 punktów. Pierwszy z nich to natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni. Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6 zł. Maksymalna cena diesla to 6,48.

Uwaga, będą się wysypać ziemniaki. O, wysypały się, to Basik tak zapewnił to wysypanie ziemniaków. Lubię, czy to perkusja, czy bas, jak się wysypują ziemniaki, jest dobrze. 21 minut do godziny 9, pora się przenieść w czasie. Kącik odkurzający, czyli czytamy, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Dzisiaj 2021 rok, bierzemy na tapet. Policjanci z Wrocławia musieli interweniować na Starym Mieście po tym, jak otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia maski i dachu w osobowym BMW. Jak się okazało, samochód zaatakował 63-letni mężczyzna przy użyciu młynka do pieprzu. Tak pisał portal Polsat News 8 czerwca 2021 roku. 63-latek w rozmowie z mundurowymi przyznał się do zniszczenia zaparkowanego nieopodal BMW. Jak sam powiedział, zrobił to, ponieważ nie lubi niemieckich aut. Czyli mówiąc inaczej, chciał wszystkim pokazać, jak się pieprzy niemieckie samochody.

No zaczął to koncertowanie, wyśmienicie. Jak on koncertuje, to żaden tak nie koncertuje, jak on koncertuje. Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. 10 minut zostało nam do godziny 9. Teraz badania. Lubimy badania. A jak usłyszymy, że to są badania dotyczące likwidacji kleszczy, to pewnie się zainteresujemy. Kanadyjscy naukowcy wysypali jesionowe wióry na ścieżce w lesie i z pobliża ścieżki zniknęło 48% kleszczy. A jak wióry nasączono środkiem owadobójczym, to populacja kleszczy zmniejszyła się o 99%, czyli tak jakby kleszczy w lesie w ogóle nie było. Czyli wychodzi na to, że na spacery do lasu trzeba się dobrze przygotować. Szczególnie panowie, zapuszczamy brody, ale to musi być taka konkretna broda, taka nadrwala. To ma być taki drwal, że aż wióry lecą.

5 minut zostało nam do godziny 9. Kasia Grodzka już przejmuje stery i zagrawam 10 utworów tych najlepszych polskich, jeden po drugim, bez reklam. Na koniec chciałem Medardów wszystkich pozdrowić, bo zobaczyłem teraz, że Medard obchodzi dzisiaj imieniny i Seweryn. Najlepszego w Dzień Informatyka i Światowy Dzień Oceanów. Za chwilę wypłyniemy na ocean polskiej muzyki z Kasią Grodzką. Dobrego, pięknego dnia.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Dzień trwa 16 godzin 38 minut i uwaga, jest krótszy od najdłuższego dnia w roku tylko o 9 minut. 19 stopni w dzień, 12 stopni w nocy, słońce pojawi się na pewno, deszczu dzisiaj nie zabraknie. W nocy pojawią się mgły, niewykluczone też lokalnie występujące burze w godzinach popołudniowych. Jutro taki sam zestaw podobnie będzie w środę, w czwartek będzie chłodniej. 15 stopni w dzień, 10 stopni w nocy, słońca zdecydowanie mniej. No i sięgniemy po parasole. Teraz doza cierpliwości na Spacerowej Chłopskiej, na ulicy Czarny Dwór i na Podwale Przedmiejskim.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Jest 9, news SK2, Anna Łobocka. Za pół godziny na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Paryża. Na pokładzie Maja Chwalińska. Na warszawskim Okęciu już zbierają się kibice. My łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Gołębiewskim. Mateuszu, czy Maja spotka się dzisiaj z fanami?
17: Już w Paryżu w trakcie rozmowy w studiu telewizyjnym z gwiazdą tenisa Andre Agassim Chwalińska przyznała, że musi poćwiczyć dawanie autografów. No, dzisiaj będzie mogła ten trening odbyć w pełnym wymiarze, bo na przylot Mai czekać będzie mnóstwo kibiców tenisa.
18: Dla mnie to jest niesamowite. Z meczu na mecz coraz więcej po prostu radości tego wszystkiego.
17: Teraz ta piękna paryska bajka dobiega końca. Miejmy nadzieję, że to nie koniec, ale pierwszy z wielu rozdziałów tej cudownej opowieści sportowej. Wicemistrzyni French Open ma dzisiaj też spotkać się z mediami. Dowiemy się, co Maja Chwalińska ma do powiedzenia teraz, gdy już mogła chwilę ochłonąć. Zapewne padną też pytania o sportową przyszłość.
16: W najnowszym rankingu Chwalińska awansowała na najwyższe w karierze 21 miejsce. Odznaczenie powinno zostać odebrane, tak mówi profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego. Zajmie się ona wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Zdaniem profesora Majchrowskiego kapituła nie powinna mieć wątpliwości w tej kwestii.
2: Po pierwsze, na pewno odebrać. Pytanie jest inne, czy należało nadawać. Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy.
16: Posiedzenie kapituły rusza za godzinę. Pierwsza część nowej linii kolejowej Nowy Sącz - Kraków gotowa, mówi Piotr Hamarnik z PKLK.
19: Linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz - Marcinkowice jest gotowa, jest zrealizowana. Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
16: Pociągi na tej trasie pojadą 14 czerwca.
20: SK2 News. Trójmiasto.
15: Maciek Marcinowicz. 12 czerwca pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Maszyny przelecą nad Krakowem, Warszawą i Gdańskiem, aby mieszkańcy mogli zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt polskiego lotnictwa. Informację przekazał szef MON Cezary Tomczyk. O 9:00 egzaminem z języka polskiego rozpoczęła się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Jutro natomiast uczniowie z Pomorskiego zmierzą się z matematyką, a w środę z językiem obcym. Do egzaminów przystąpią osoby, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogły zdawać egzaminów w terminie majowym.
21: Minęła 9:00, tutaj Radio SK 2. Tak jak słyszeliśmy, Maja Chwalińska za pół godziny ląduje w Polsce i martwi się, że nie umie jeszcze dawać tych autografów. Maja, każdy twój buzzgrow jest na wagę złota. Tyle w tym temacie, a ja mam dla was 10 najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry.
22: No to gramy.

0: o małych szczęściach w życiu. Jansson i Badach w Radiu SK2. No bo to ważne przecież, żeby wiedzieć, co nas uszczęśliwia, a co wprawia w zły nastrój. Taką wiedzą ostatnio podzielił się słynny aktor Sean Penn, który stwierdził, że już nie będzie chodził na żadne tam gale, czy to oscarowe, czy to Złoty Glob. Nie. Dla niego jest za dużo ludzi, źle się czuje w takich zatłoczonych, głośnych miejscach, no i w ogóle dość, koniec, basta. I w sumie sobie tak myślę, że chłop ma 3 Oscary na półce, więc w sumie co się tam będzie gniótł w tłumie? Status legendarnego domatora zdobywa się latami.
1: SK2.

w wehikule czasu mam dla was kawałek, który co prawda powstał w latach 70., ale do tej pory jeszcze, w 2026 roku, obecny jest na wszelkich polskich weselach. I nie ma się co dziwić, skoro zespół 2 plus 1 śpiewa o sukni z welonem. Winda do nieba przed nami w Radiu SK2.

0: To może ja przedstawię, bo może ktoś nie kojarzy. Ola, Kendra i Bój się Boga, dziewczyno. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A jeśli ta propozycja od Oli wam się spodobała, to proszę bardzo, sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. I tam w propozycjach, jak sobie zjedziecie myszką, możecie głosować właśnie na ten kawałek, postawić tam plusika obok Oli. Kto wie, może wejdzie do notowania. I w piątek po 18 usłyszymy Olę w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Takie hity też są potrzebne przy poniedziałku, na to, żeby zatrzymać się na chwilę, pomyśleć o życiu, podumać, zreflektować się nawet, albo po prostu posłuchać, bo melodia panom z Golden Life wyszła naprawdę piękna. Tu Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity, co zresztą słyszycie punktualnie o godzinie 10:00 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru.

0: dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
10: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
9: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
10: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
11: I po reklamie.
12: A w Trójmieście dzisiaj zobaczymy 19 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Zobaczymy też słońce, które przez chmury będzie próbowało się przebić. Opady deszczu też będą występować, szczególnie w godzinach popołudniowych. W nocy natomiast raczej nic nie zobaczymy, bo pojawią się mgły i zamglenia. One będą utrzymywały się również jutro o poranku, szczególnie na Kaszubach. Jutro i w środę 19 stopni w ciągu dnia, 13 stopni w nocy. Wpadnie do nas słońce, ale co jakiś czas będą występowały przelotne opady deszczu, niewykluczone też burze.
13: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Mieszkańcy wschodnich regionów Łotwy powinni pozostać w domach. Z takim apelem zwróciły się władze w Rydze. To po tym, jak samoloty NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej, wleciał nad terytorium Rosji. Za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zajmie się ona wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co dalej z tą mocną rysą w relacjach.
14: Zdaniem Nawrockiego i części polskich polityków jest to forma gloryfikacji UPA odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, co uznano za gest godzący w relacje polsko-ukraińskie i pamięć historyczną. Procedura odebrania odznaczenia jest jednak wyjątkowo skomplikowana i praktycznie nie ma precedensów. Dotychczas Order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie, Wincentemu Witosowi w 1932 roku po skazaniu go w procesie brzeskim. Kilka lat później prezydent Polski na uchodźstwie ponownie przyznał mu odznaczenie. Formalnie prezydent Zełenski nie może stracić orderu na drodze prawnej. Nie przewidziano takiej procedury dla osoby spoza Polski. Dzisiejsze posiedzenie kapituły ma charakter opiniodawczy, a ewentualne dalsze kroki zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
13: Setki kibiców przywitały Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
15: SK2 News. Trójmiasto.
12: Maciek Marcinowicz. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali gdańskiego urzędnika. Według nieoficjalnych informacji sprawa może mieć charakter korupcyjny. Zatrzymany jest pracownikiem gdańskiego zarządu dróg. Prokuratura potwierdziła postępowanie, jednak szczegóły mają zostać przedstawione jutro. W sobotę po południu ulicami Śródmieścia Gdańska przeszedł 11 Trójmiejski Marsz Równości. W wydarzeniu uczestniczyło kilka tysięcy osób. Organizatorem marszu było Tolerado. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Równość wieje od morza. Uczestnicy przeszli ulicami Szeroką, Podwalem Staromiejskim, Rajską, Wałami Piastowskimi.
11: Tutaj Radio SK2. Widzę, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Oceanów, więc jako, że my w Polsce dysponujemy tylko morzem, to życzę Wam wielkiego oceanu, możliwości do odpoczynku w tym tygodniu, no bo wiadomo, że człowiek zmęczony po długim weekendzie. A my gramy Wam najlepsze polskie hity na rozluźnienie. Zespół Mysłowic, zespół Manam. Oni przed nami w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
16: Bez reklam. Jeden po drugim.
17: Teraz gramy

Taka męska muzyczna rozmowa w Skajach. Testosteron w Radiu SK2 gramy wam. Za to adrenalina na pewno podskoczyła turystom w Tatrach. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać niedźwiedzia polującego na młodą łanię zaledwie 10 metrów od zatłoczonego szlaku na morskie oko. Władze parku ostrzegają, żeby od misiów trzymać się jak najbardziej z daleka, mieć oczy dookoła głowy. No i ogólnie też w takiej sytuacji, kiedy tego misia spotkamy, po prostu zachować spokój. No to wiadomo. No i masz. Człowiek idzie na spokojny spacer po oscypka, a tu na żywo serwują tatrzański National Geographic i to jeszcze bez cenzury. SK2

0: Piosenka, którą można skierować w dwie strony. W kierunku miłości swego życia oczywiście, a także w kierunku weekendu, bo wiadomo, że weekend to jest życie. Bez Ciebie umieram i zespół Manam w Radiu SK2 to za nami. To finał dziesiątki najlepszych polskich hitów w tej godzinie. A jeszcze przed godziną 11 usłyszycie m.in. Michała Szczygła i Bledkę. Warto zostać z Radiem SK2. Gramy Wam najlepsze polskie hity.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: I po reklamie.

0: Ja już i mam nadzieję, że ty też mnie chcesz. Pachniesz jak wiosenny bestaklub.
1: Sezon stadionowych koncertów trwa sobie w najlepsze. Za nami weekend ze stadionowym, obrotowym Dawidem Podsiadło w Chorzowie. Za to za 2 tygodnie, 26 czerwca konkretnie, na stadionie we Wrocławiu zagra właśnie ona, Sanach i ten stan. Gramy wam w Radiu SK 2. Przed nami nie na stadionie, a w naszym bardzo przytulnym studiu. Najnowsze informacje od Ani Łobockiej.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartonowa.

0: Polska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: okazje. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.
3: Dziś w Trójmieście niebo będzie zachmurzone, ale przez te chmury bardzo często będzie przebijało się słońce. Będą też występowały przelotne opady deszczu, a na Kaszubach niewykluczone burze. Na termometrach zarówno dziś, jutro, jak i w środę zobaczymy 19 stopni w ciągu dnia. W nocy temperatura będzie spadać do 12 stopni. W nocy też mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Trzeba będzie uważać. W czwartek, to najchłodniejszy dzień tego tygodnia, zobaczymy 15 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Słońca będzie zdecydowanie mniej. Bardzo często będą występowały przelotne opady.
4: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Setki kibiców na warszawskim lotnisku powitały Maję Chwalińską. Nasza tenisistka przyleciała porannym lotem z Paryża. To po ogromnym sukcesie, gdzie na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce. Po takim sukcesie nie mogła nas tu zabraknąć, mówi jeden z kibiców.
5: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna z małej miejscowości zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą i wszyscy się zachwycili jej występem, także uważam, że zasługuje na to, żeby ją przywitać tutaj godnie u nas w Warszawie.
4: Prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek o nadanie Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Ranni i akcja ratunkowa. W centrum koło brzegu na przechodniu spadło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
6: Są osoby, dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych. Jedna osoba została uwolniona przez świadków, druga osoba niepełnosprawna została uwolniona przez strażaków.
4: Mówiła Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Obie poszkodowane osoby są przytomne. Polska ambasada w Tel Awiwie będzie dzisiaj zamknięta. To po tym, jak Iran wystrzelił kolejną falę rakiet wycelowanych w terytorium Izraela. W nocy doszło też do wzajemnego ostrzału ze strony Iranu i jemeńskich rebeliantów oraz Izraela.
0: SK2 News. Trójmiasto.
3: Maciek Marcinowicz przy szkole podstawowej numer 1 w Sopocie otwarto obserwatorium astronomiczne. Obiekt będzie służył uczniom, mieszkańcom oraz miłośnikom kosmosu jako miejsce obserwacji nieba, organizacji warsztatów i zajęć edukacyjnych. Rozbudowa i zakup specjalistycznego wyposażenia kosztowały 1,5 miliona złotych. Piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Gdańsku z reprezentacją Francji 0-2 w piątym meczu Dywizji A Ligi Narodów, będącej jednocześnie częścią eliminacji Mistrzostw Świata 2027. Była to czwarta z rzędu porażka biało-czerwonych w grupie drugiej.
7: Minęła 11, a w tej godzinie będzie i kwieciście, bo usłyszymy Maćka Musiałowskiego i nostalgicznie, bo przed nami kolejny wehikuł czasu. Tutaj Radio SK2, przed nami też oczywiście dziesiątka najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Ja tam wierzę, że zazdrość to nie tylko negatywne emocje. Zazdrość to też dobra muzyka w wykonaniu zespołu Hej. Tutaj Radio SK2. Za to nam mogą zazdrościć w całej Europie. Słuchajcie, okazuje się, że Polacy są w ścisłej czołówce najdłużej pracujących narodów w całej Unii Europejskiej. Spędzamy w pracy średnio ponad 38 godzin tygodniowo, co daje nam miejsce na podium, zaraz obok Greków i Bułgarów. Więc, jeśli dzisiaj szef zapyta was, dlaczego tak wolno pijecie kawę, odpowiedź jest bardzo prosta. Dbamy o unijną średnią, bo i tak jesteśmy do przodu z godzinami.
1: Eska.

0: wehikuł czasu.
1: W tym wehikule czasu będzie bardzo beztrosko. Słowa do utworu, który za chwilę usłyszymy, powstały przypadkiem podczas spotkania Andrzeja Rybińskiego z tekściarzem Markiem Dagnanem. Pan Marek po prostu odruchowo rzucił tak nie liczę godzin i lat i tak ten tekst wszedł do refrenu i tytułu także.

0: to sezon i Dawid Podsiadło w Radiu SK2, a ja nie mogę się doczekać, aż któregoś dnia powiem na antenie, a przed nami nowy singiel od Dawida Podsiadło i Sobla, bo taka współpraca nam się szykuje. Panowie zapowiedzieli wydanie wspólnego albumu już w przyszłym roku. No i fani już też kombinują, jaką nazwę sceniczną dać temu duetowi, to tak jak było w przypadku Taco na Fide. I mnie bardzo podeszła taka propozycja, uwaga, Sobelosiadło. Takie słowiańskie, fajne.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
3: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
4: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
5: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: I po reklamie.

0: Cudownie. Gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To Desu i Życie cudem jest. O tym, jakie cuda dzieją się w Polsce i na świecie, usłyszymy za chwilę w newsach. A po godzinie 12 będzie też wkrętka Kamila Nosela.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: I po reklamie.
5: Opady deszczu w tym tygodniu dosyć często. W czwartek będą konkretne. Wtedy też spadnie temperatura do 15 stopni. Dzisiaj nieco lepiej. 19 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Niebo będzie zachmurzone, ale przez te chmury też będzie przebijało się słońce. Dużym utrudnieniem w tym tygodniu, szczególnie na Kaszubach, mogą być mgły i zamglenia. W przyszłym tygodniu natomiast jest szansa na to, że temperatura nieco wzrośnie i zobaczymy w Trójmieście nawet 25 stopni, ale to są wstępne zapowiedzi. Do tego czasu wszystko może się zmienić.
6: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zwracam się publicznie do prezydentów Nawrockiego i Zełeńskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, przekazał premier Donald Tusk, dodając, że warto to zrobić, zanim emocje zrujnują naszą solidarność. A chodzi o sprawę z końca maja. Prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Potem prezydent Polski zaproponował odebranie Wołodymirowi Zełeńskiemu orderu Orła Białego. Dziś zwołano posiedzenie kapituły orderu, które ma się zająć tą sprawą. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Udaremniono przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwalił się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: W porcie w Gdyni tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
6: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Trzy osoby są podejrzane. Grozi im do 20 lat więzienia, a sprawa ma charakter rozwojowy. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwko likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u, a na problem zwrócił artysta kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
8: Widziałem, jak powstawał. No piękny jest, robi wrażenie.
9: Tylko szkoda, że te korty do likwidacji idą.
10: Mistrzyni Maja Chwalińska, a za nią te chaszcze.
11: Jest kontrast, prawda?
10: Troszeczkę wstyd.
11: Oj, bardzo duży oczywiście. Pełno szkieł, brud. No zaniedbane miejsce.
12: Dał stopę dla pana prezydenta.
9: Że my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
6: Z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dodajmy, prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że chciałby przyznania dla Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki miasta.
3: SK2 News. Trójmiasto.
5: Maciek Marcinowicz. Od 15 czerwca zamknięty zostanie ruch tranzytowy na rozbudowywanym odcinku ulicy Wiczlińskiej. Dla mieszkańców Gdyni uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja zbiorowa. Ulica będzie stopniowo otwierana dla ruchu. Po zakończeniu robót na kolejnych odcinkach zmieniona organizacja ruchu ma obowiązywać do końca wakacji. Archeologia Westerplatte. To spotkanie, na które muzeum zaprasza w weekend. Celem wydarzenia jest promocja dziedzictwa archeologicznego oraz przybliżenie historii Westerplatte poprzez prezentację badań wykopaliskowych, ich wyników oraz zabytków odnalezionych na terenie dawnej wojskowej składnicy tranzytowej.
13: To może w Dąbrowie Górniczej jakiś taki turniej na tym starym korcie zrobić? Maja Chwalińska kontra Dawid Podsiadło i wszyscy będą szczęśliwi i kort będzie działał. Taki tylko pomysł podrzucam. Kamil Nosel za chwilę podrzuci nam swoją wkrętkę. Muzycznie na początek godziny 12. Ewa Farna, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Proszę, ile problemów może przysporzyć się zmiana adresu. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, zespół Łzy, a jeśli chcecie usłyszeć, jak ktoś jest wkręcany, to dobry adres Nosel wkręca przed nami.
1: Nosel wkręca.
2: Pani Klaudio, ja mam takie zapytanie, bo ja dzwonię z tej sali z tym menadżerką i dzwonię z informacją, nie wiem, czy tam w ogóle szefostwo informowało odnośnie remontu jednej sali. To na szczęście nie wasza, ale będziemy. Tak. I nas już, proszę pani, wykonawca poinformował o poślizgu czasowym. Zrobi nam to dopiero, proszę pani, w listopadzie, z listopadzie 27. I dlatego ja bym chciała z panią ustalić odnośnie, proszę pani, tej sali waszej.
3: Bo remont się ma zacząć w listopadzie, a my mamy wesele w czerwcu.
2: Wiem, to mi koliduje, dlatego też, proszę pani, ja mam taką propozycję dla was. Bo ile wy będziecie mieli osób?
3: No tak mniej więcej celowaliśmy na 100 osób.
2: I chcecie stoły w podkowę czy w prostokąt?
3: Ojejku, wie pani...
2: Bo jeżeli w prostokąt, to ja pani powiem, jak to wyglądałoby. Ja wtedy kładę na podłogę te pustaki, które oni mi obiecali, że dadzą, plus karton gips. Nakrywamy to obrusami i tego nie widać. I macie przestrzeń, proszę pani, do zabawy normalnie.
3: Ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem w stanie teraz sobie tego wyobrazić. Możemy
2: ja pani powiem co jak. My bierzemy te pustaki, które przygotowali na remont sali, robimy w kształcie prostokąta i kładziemy tam karton gips i nakrywamy to, proszę pani, obrusem.
3: No gdzie pustaki i gdzie stoły?
2: Dobrze, tylko że to będzie zasłonięte. A w przypadku, gdyby pani, proszę pani, nie chciała tak, no to my stawiamy pustak na pustaku i to bez sensu wygląda na sali. Ma pani po prostu widok na pustaki, to bez sensu.
3: No po prostu muszę się zastanowić, jak to będzie wyglądało. No, nie jestem w stanie, nie umiem teraz tego wyobrazić sobie.
2: No tak, kładziemy na wysokość stołu te pustaki w formie, proszę pani, prostokąta, a na to nakładamy karton gips i przykrywamy obrusem, żeby nie było widać.
3: No ale jak pustaki na obrus? Przecież to będzie widać. Jak
2: nie, karton gips, proszę pani, a karton gips, proszę pani, jest płaski.
3: No dobrze, no to tak ewentualnie możemy zrobić. No.
2: Tylko trzeba uprzedzić, proszę pani, żeby wtedy nie siadali na ten tak zwany prowizoryczny stół.
3: No dobrze, no to tak, rozumiem, że będą karton gips po prostu i będą stoły przykryte i potem...
2: Wcześniej pustak, na pustak, proszę pani, karton gips i obrus.
3: Dobrze.
2: No. W tym wszystkim, proszę pani, pomoże pani Patryk.
4: Cześć, Klaudośka, zostałaś wkręcona. Dzień dobry.
1: Nosel wkręca.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Obywatel GC w Radiu SK 2. Tak, tak, to ja. Gramy wamę w dziesiątce polskich hitów. Mam bardzo ważną informację dla miłośników bajeranckich samolotów. Nasze nowiutkie myśliwce F-35 z Ameryki zaliczą w tym tygodniu taki oficjalny debiut na polskim niebie. W piątek husarze, bo takim na imię, przelecą nad największymi polskimi miastami. Wiecie, taka rundka honorowa, żeby każdy mógł sobie zobaczyć. Piloci mają zejść naprawdę, naprawdę nisko, tak, żeby każdy mógł podziwiać. Jeśli to prawda, to z kolei po takiej rundzie piloci też zobaczą cały plik mandatów z fotoradarów.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy ekspres los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaro Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.

0: od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Najlepsze.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Daria Zawiałow i Hej Hej z albumu Helsinki gramy wam w Radiu SK2. Za to dosłownie kilka dni temu 10 urodziny obchodził singiel Malinowy Chruśniak. Daria zapowiedziała, że ukaże się on na limitowanym winylu w ramach reedycji albumu Akysz, a my już też czekamy na wiosnę, bo to wtedy ma się ukazać piąty krążek artystki. Tutaj Radio SK2, u nas tylko najlepsza polska muzyka. Za chwilę niosę.
1: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczy łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Niskie ceny i świeże ofiary.

0: Próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego zlady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
5: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
6: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście.

0: Wejdźcie w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę!
0: 24, 34.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
4: Prognozy na ten tydzień są raczej takie mało optymistyczne, no chyba, że ktoś jest fanem deszczu. Dzisiaj właśnie opady, ale miejscami pojawiają się też przejaśnienia, więc pogoda raczej taka w kratkę. Na termometrach od 17 do 19 stopni, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali. Wiatr jest łagodny i powiewa z kierunków północnych. Jutro ponownie deszczowo i miejscami mogą też występować burze, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. Nieco mocniej też powieje. W środę pogoda będzie podobna do tej dzisiaj, czyli opady, ale z chwilowymi przejaśnieniami.
5: Jest 13, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Emocji dużo, szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać wyróżnienie Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie. Jest tam też sam Karol Nawrocki. Przypomnijmy, propozycja prezydenta to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Więcej wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co wiadomo o posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego?
6: Wiadomo niewiele. Posiedzenie odbywa się na razie bez żadnego oficjalnego komunikatu ze strony Pałacu Prezydenckiego. Do niedawna nie było nawet wiadomo, gdzie toczą się rozmowy. Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać Orderu Orła Białego.
5: Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy w Saksonii, podała tamtejsza prokuratura. Chodzi o wydarzenia w Gorlitz przy polsko-niemieckiej granicy. 18 maja zawalił się tam budynek, najprawdopodobniej przez wybuch gazu. Trzy osoby zginęły. Jak ustalił niemiecki dziennik Bild, zatrzymani Bartosz K. i Afgańczyk Zolmay K. są znani służbom z kradzieży metalu. Śledczy zakładają, że to oni w dniu katastrofy prawdopodobnie przecięli rurę, co doprowadziło do wycieku gazu. Mężczyźni przebywają teraz w areszcie w związku z inną sprawą. Kluczowe są teraz wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Pracownicy Wód Polskich rozpoczęli kontrolę w firmie, która może być za to odpowiedzialna. Szczegółów na razie nie znamy. Sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
3: SK2 News. Trójmiasto.
4: Krzysztof Płowecki. Od 29 czerwca rozszerzona zostanie strefa ograniczonej dostępności w Śródmieściu Gdańska. W związku z tym 27 czerwca kierowcom udostępniony zostanie parking na Placu Zebrań Ludowych. Bilet z tamtego miejsca upoważnia 5 osób do bezpłatnego przejazdu tramwajem pomiędzy przystankami Brama Oliwska, Brama Wyżynna. Rusza drugi tydzień gdańskich Dni Kaszubskich. W programie znajdują się m.in. spektakl teatralny oraz spacery kulturoznawcze.
7: Kaszubska potańcówka, projekcja filmu Dotknąć się obrazu w starym kadrze.
4: Mówi Paweł Wiczyński ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pełna oferta znajduje się na stronie organizacji.
8: Wiecie, że dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Informatyka? To znaczy, że wiecie, u mnie działa, znacie pewnie to hasło, prawda? Jakie wy macie wspomnienia, ewentualną styczność z informatykami u siebie w pracy, czy też może na innych polach? Bardzo jestem ciekaw, dajcie znać, można głosówkami na naszym Messengerze. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, Dawid Kwiatkowski rozpoczyna tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Wcale się nie dziwię, jeżeli ten numer porwał was do tego, że sobie teraz podśpiewywaliście pod nosem, no bo taka jest magia wielkich hitów. Bajmi Biała Armia, Westerwał, nasze najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Wiktoria Kida, będzie też Ewelina Flinta. Już 17 po pierwszej na zegarkach. A propos tego Dnia Informatyka, który dzisiaj mamy, zapytałem was o waszą styczność z informatykami, działem informatyków, jakimś wsparciem informatycznym. Zawsze to się kończy na kultowych tekstach, które przypomnieliście i podesłaliście mi. No właśnie, kultowe U mnie działa. To jest absolutny numer jeden, ale jeszcze są inne. Na przykład, a próbowałeś wyłączyć i włączyć, a jak kanał nie działa, to jeszcze raz wyłącz i włącz. To też jest zaklęcie, które dosyć często się pojawia. Albo nic nie dotykałem, samo się zepsuło. Albo jeszcze inne. To nie jest błąd, to funkcja. Jeszcze tylko 5 minut i będzie gotowe. O, to jest najlepsze, bo zazwyczaj od tych 5 minut to mija godzina, zanim dostajemy sprzęt ponownie działający. Albo jeszcze inna sprawa, na przykład po ponownym zrestartowaniu, jeżeli okazuje się, że nadal coś nie działa, wtedy pojawia się takie najbardziej tajemnicze zdanie w branży informatycznej. To ciekawe, bo przed chwilą działało i potem następuje to znowu słynne 5 minut, czyli godzina. Ale informatyków pozdrawiamy, bardzo cenimy waszą robotę.

tej chwili już 27 minut po godzinie 13. Po tym jak Ewelina Flinta zaprezentowała nam Żałuję, pora na to, żebyśmy sięgnęli do skarbnicy naszych hitów kultowych, nieco starszych. Nawet powrócimy do pola sprzed, ale nie, to może po kolei. Chodzi o piosenkę, którą za chwileczkę wam zagram, Zakazany owoc. Piosenka, która w 1988 roku zrobiła z Krzysztofa Antkawiaka jedną z największych młodzieżowych gwiazd w naszym kraju. Utwór napisał duet marzeń, muzykę skomponował Krzesimir Dębski, tekst stworzył Jacek Cygan, a piosenka opowiada o świecie nastolatka, który marzy o rzeczach jeszcze dla niego niedostępnych. Stąd tytułowy Zakazany owoc. Prawdziwy przełom nastąpił podczas, no właśnie, Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1988 roku. Wtedy zaledwie 15-letni Antkowiak wykonał tamten utwór i błyskawicznie podbił serca widzów, zdobywając nagrodę publiczności. Dla wielu był wtedy symbolem młodego pokolenia końca lat 80. Piosenka okazała się tak dużym sukcesem, że stała się tytułem debiutanckiego albumu Antkowiaka. Płyta zdobyła status złotej płyty, a sam utwór do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów tego właśnie artysty. Ciekawostką jest, że Zakazany owoc był napisany specjalnie dla młodego wykonawcy i opowiadał o typowo dziecięcych ograniczeniach, o tym, że nie wszystko wolno od razu. Co zabawne, wielu słuchaczy po latach dopatrywało się w tekście znacznie bardziej dorosłych znaczeń, choć pierwotnie była to po prostu piosenka o frustracjach nastolatka. Rodzice pewnie wiedzą, o czym mówię. To jeden z tych utworów, które po pierwszych dźwiękach natychmiast przenoszą słuchaczy sentymentalnie do końcówki lat 80. i do festiwalu w Opolu, gdzie narodziła się gwiazda Krzysztofa Antkowiaka. Mi jeszcze przypominają słynną w tamtych czasach dyskotekę pana Jacka. Pamiętacie? No to Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc.

0: Nie miałem dla tego pojęcia, że jak zagram wam Krzysztofa Antkowiaka i Zakazany Owoc i przypomnę ten numer, to tyle podziękowań wpłynie na naszą skrzynkę. Bardzo mi miło, od tego tutaj jesteśmy, żeby przyjemności wam sprawiać. Tymczasem Marisa numerem Odkochaj zamknęła tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Patrykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Ramię w ramię popłyniemy razem.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: szczęśliwego Nowego Jorku tak przewrotnie pożyczył nam Artur Gadowski muzycznie w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz będzie godzina 14 i punktualnie o 14 sprawdzimy, co się dzieje w kraju, na świecie i na naszym podwórku. Po 14 zagram kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i tak, spokojnie będzie też skąd to się wzięło, a dzisiaj tutaj powiem wam, skąd się wzięły tak bardzo ułatwiające nam życie automatyczne skrzynie biegów w naszych samochodach.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
13: Zabieramy dzisiaj ze sobą parasole, bo na niebie sporo chmur i miejscami przelotnie pada deszcz, ale momentami mogą też pojawiać się przejaśnienia. Temperatura w Trójmieście wynosi okolice 18 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest lekko podwyższone i wynosi 1019 hektopaskali, a wiatr jest łagodny i powiewa z kierunków północnych. Jutro mogą występować burze z opadami deszczu, a termometry wskażą do 23 stopni Celsjusza. Środa z przelotnymi opadami, ale też z przejaśnieniami, a czwartek zapowiada się pochmurny i deszczowy przez cały dzień.
12: Sponsorem programu

0: jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Grozi mu dożywocie. Przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji nastolatki.
2: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
1: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, w piątek z bielską policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem w Radzeniu Podlaskim, a pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Już ponad 30 ofiar śmiertelnych oraz ponad 130 osób rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Zawaliło się wiele budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz obiektów edukacyjnych. Epicentrum zlokalizowano na morzu. Na szczęście zagrożenie falami tsunami już przeminęło. To było najsilniejsze w tym roku trzęsienie ziemi na Filipinach. We wtorek ceny paliw pójdą w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł. Benzyny 98 6 zł i 57 groszy, a diesla 6 zł i 45 groszy. To spadek o kolejno 7, 6 i 3 grosze na litrze.
3: SK2 News. Trójmiasto.
4: Krzysztof Kłowiecki. Rekordowy przemyt. Ponad tonę heroiny o szacunkowej wartości ponad 220 milionów złotych przechwyciły służby celno-skarbowe w gdyńskim porcie. To największy przemyt od dekady. W sprawie zatrzymano 3 osoby, może im grozić do 20 lat więzienia. Gdańsk organizuje bezpłatne szkolenia z bezpieczeństwa dla mieszkańców. Podczas praktycznych warsztatów będzie można nauczyć się m.in. zasad komunikacji kryzysowej.
5: Jak rozumieć sygnały alarmowe? Jak się należy wtedy zachować? Co należy mieć przygotowane i spakowane?
4: Mówi Aleksander Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Zapisy na szkolenia dostępne są na stronie miasta.
6: Kto potrzebuje odrobiny ukojenia, to zagram mu jedną z najpiękniejszych piosenek, jeżeli chodzi o polską muzykę. Goja, Smak Słów. Potem Budka Suflera, będzie też Sylwia Grzeszczak, będzie Wiktor Waligura i Dry School, a także wideo Jania Wyszkoni. O, w Opolu to ten numer nieźle o polską publiczność rozbujał. To oglądał, ten wie, o czym mówię. Będzie też Skąd to się wzięło i tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły automatyczne skrzynie biegów. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Oglądaliście Opole? Widzieliście wykonanie tej piosenki na żywo w Opolu? Ania Wyszkoni w zespół wideo. Albo odwrotnie, wideo i Ania Wyszkoni, jak kto chce. Soft, tak nazywa się ten utwór. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będą elektryczne gitary, będzie Doda, będzie Dawid Podsiadło, będą Wilki, będzie Lady Punk, który wczoraj jubileusz świętował też na festiwalu opolskim. 20 po drugiej, no to teraz czas na...
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj tutaj o automatycznych skrzyniach biegów w samochodach, a to jest wynalazek, który po prostu pojawił się dlatego, że miał ułatwić życie kierowcom. Pierwsze próby stworzenia samoczynnej skrzyni podejmowano już na początku XX wieku, ale prawdziwy przełom nastąpił w 1939 roku. Wtedy amerykańska firma General Motors zaprezentowała skrzynię Hydramatic, uznawaną za pierwszą masowo produkowaną automatyczną skrzynię biegów. Jej działanie opierało się na hydraulice, która sama dobierała przełożenia w zależności od prędkości samochodu. Kierowca nie musiał już wciskać sprzęgła ani ręcznie zmieniać biegów. W czasach, kiedy ruch uliczny stawał się coraz większy, było to ogromne ułatwienie. Początkowo automaty były bardzo popularne, głównie w Stanach Zjednoczonych. Europejczycy długo pozostawali wierni manualnym skrzyniom, bo były tańsze, prostsze, pozwalały oszczędzać paliwo. Dopiero rozwój elektroniki sprawił, że nowoczesne automaty stały się szybkie, ekonomiczne i często zmieniają biegi lepiej niż człowiek. Ciekawostką jest, że podczas II wojny światowej automatyczne skrzynie biegów montowano także w niektórych pojazdach wojskowych. Uznawano, że żołnierz, który nie musi skupiać się na zmianie biegów, może lepiej koncentrować się na sytuacji na polu walki. A dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W wielu krajach świata większość nowych samochodów sprzedawana jest już właśnie z automatyczną skrzynią biegów i jest to absolutna norma. Nawet u nas powoli w Polsce też staje się to normą. Po prostu niektórych modeli samochodów z manualną skrzynią już nie kupicie.
1: Skąd to się wzięło?

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Lady Punk, mimo upływających lat, oni nadal w formie, a nawet zauważamy formę, która się poprawia w miarę upływu tych lat. Wydawałoby się, że powinno być zupełnie odwrotnie, prawda? No tutaj logika nie istnieje i bardzo dobrze. 45-lecie obchodzili i świętowali fantastycznym koncertem jubileuszowym wczoraj na Festiwalu Opolskim, ale oczywiście Festiwal Opolski Festiwalem Opolskim. Oprócz tego cały czas trwa Trasa 45, w ramach której możecie koncertowo spotykać się z zespołem Lady Punk. Zespołem, który numerem Znowu Pada Deszcz zamknął tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. 22 minuty. Tyle pozostało do godziny 15. Coś wyczuwam, że już niektórzy fajlancik mają za sobą. Jak poszli do pracy na szóstą rano, to o 14 pewnie już zostali zwolnieni z tej pracy. Znaczy nie na zawsze, żeby nie było. Dzisiaj. A i teraz tak sukcesywnie będą dołączać kolejni, którzy będą mieć wolno o 15, o 16, 17. Krótko mówiąc, wchodzimy powoli w lepszą strefę tego dnia, jakim jest bolesny poniedziałek. Zaraz bryska i kraksa.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dewizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
7: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
9: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
11: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
12: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
13: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: I po reklamie.

0: Było, minęło, kwiat jabłoni. To, że kwiat jabłoni na chwilkę zniknął ze sceny, to nie znaczy, że było, minęło. To jest tylko przerwa. Teraz i Kasia, i Jacek angażują się w swoje solowe projekty. Kasia śpiewa, Jacek DJ-uje, więc w odpowiednim momencie kwiat jabłoni znowu powróci, ale myślę, że jak śledzicie chociażby twórczość i Kasi, i Jacka, to wcale wam tego kwiatu jakoś tam specjalnie nie brakuje, bo na pewno odrobinę i brzmieniowo, i nie tylko, odnajdziecie w ich solowych działalnościach, co wam bardzo mocno polecam. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, a już za chwilę będzie godzina 15.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
13: Na największe korki trafimy teraz w Gdańsku na trasie Sucharskiego od tunelu do S7. Na trakcie Świętego Wojciecha, Elbląskiej, w okolicach Dworca Głównego i na Jana Skolna. Spory ruch też na Marynarki Polskiej, Halera Klinicznej i we Wrzeszczu na Kościuszki Żołnierzy Wyklętych i Alei Grunwaldzkiej. Postoimy także na Przymorzu, na Czarnym Dworze i na Spacerowej w Oliwie. W Sopocie spory ruch teraz na Niepodległości, a szczególnie przy skrzyżowaniu z Malczewskiego. W Gdyni kilka minut postoimy na Wielkopolskiej, Sopockiej, Alei Zwycięstwa w Orłowie i na północy w okolicach Estakady Kwiatkowskiego.
12: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Jest 15. Niosę Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, potem odpowiadała na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska, już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open, dziś rano wróciła do kraju. Nasza tenisistka przyznaje, że to, co się dzieje teraz wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
15: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku.
14: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz czas...

0: na krótki odpoczynek.
1: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
0: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwróci się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach. Uwaga kierowcy, ekspresowa S5 pod Bydgoszczą zablokowana. To po wypadku z udziałem motocykla między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz-Błonie. Motocyklista został ranny. Trasa jest zablokowana na wysokości miejscowości Drzewce. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 17. Pod Giewontem odżyły nadzieje, że pojawią się goście z Półwyspu Arabskiego. A to dlatego, że wracają loty z tej części świata. Pierwsze z nich pojawią się już od 13 czerwca. To dobry znak, choć nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami.
3: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
4: No, zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
5: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
2: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze.
0: A połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu zbrojnego w Iranie. Od tamtej pory spora część rezerwacji na wakacje w Zakopanem została anulowana.
6: SK2 News. Trójmiasto.
7: Krzysztof Płowecki. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała bezterminową umowę ramową o współpracy z Centrum Techniki Okrętowej. Kontrakt ma gwarantować priorytetowy dostęp do unikatowych laboratoriów badawczych, co ma przyspieszyć produkcję i unowocześnienie sprzętu dla Wojska Polskiego. Najpilniejszym zadaniem w ramach nowej umowy będą testy związane z programem budowy fregat Miecznik dla Marynarki Wojennej. 50 nowych stacji MEWO zostanie wkrótce rozmieszczonych na terenie Gdyni. Ich lokalizacje zostały wybrane w głosowaniu przez mieszkańców. Dzięki temu liczba stacji w mieście wzrośnie o 1/3 ze 150 do 200. Nie zmieni się jednak liczba rowerów.
8: My tu gadu, a tu proszę bardzo, już się 3 minuty po godzinie 15 zrobiły na zegarkach. To chyba dobrze, prawda? Rafał Adamczak to ja. Dzień dobry, witajcie. A jak zagramy? Zagramy dobrze. Jak zwykle, bo u nas najlepsze polskie hity. Golec Orkiestra, BDS i Gromi, oni rozpoczną numerem Górą Ty, a potem Kuba i Kuba oraz ich troje. Będzie też Maryla Rodowicz.

Jak słychać, Maryla cały czas w formie. Zawsze nas artystycznie jakoś tak podnosi na duchu, powoduje, że jest od razu lepiej, prawda? No nie mówcie, że nie nuciliście, ale to już było. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity i tak kolorujemy sobie poniedziałkowe popołudnie, 18 po trzeciej już na zegarkach. Za chwilę Oskar Cyms, niech mówią, będzie też Hania Kuzimowicz, będą bracia. Tymczasem internet, poza tym, że bywa rzeczywiście niebezpieczny i mnóstwo tam absolutnie bezwartościowych treści, przed którymi musimy chronić najmłodszych, to zdarzają się też inicjatywy godne oklasków, godne zauważenia, a nawet wzruszające. Jaki Rob Kenny, kiedy miał 14 lat, został porzucony przez ojca i po latach założył kanał na YouTubie, kanał, który nazywa się Dad, How Do I, na którym pokazuje wszystkim młodym ludziom, jak wykonywać codzienne czynności, których często uczą właśnie ojcowie. Od golenia się, wiązanie krawatu tam dochodzi, krawata dochodzi, podstawowe naprawy domowe. Jego celem jest wspieranie osób, które właśnie dorastały bez ojca albo innego mentora ważnego na etapie dojrzewania, dzieciństwa, potem czasu, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy dorastamy i potrzebujemy czasami instrukcji w takich najprostszych, męskich czynnościach. Więc dla pana Roba wielkie oklaski i ukłony od nas. Gdyby ktoś chciał naśladować, to myślę, że dobre pomysły są po to, żeby tu się nikt nie obrażał, ale po to, żebyśmy je kopiowali, szerzyli i puszczali w świat. Niech jak najwięcej osób z takich dobrych rzeczy korzysta. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

0: No i tutaj powinno być jeszcze, że nam chodzi o odgłos paszczą. Wszyscy fani rejsu pamiętają, znają. Urszula Konik na biegunach za nami. To jest SK2, 15.30. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Udzielali pomocy turystom 25 razy. Był też jeden wypadek śmiertelny. To dane interwencji ratowników TOPR z długiego czerwcowego weekendu. Najtragiczniejszym wydarzeniem był wypadek na Rysach, w którym zginął 50-letni mężczyzna. Jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie mniej groźnych zdarzeń. Ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu powietrznym na wschodzie kraju wydały dziś siły zbrojne Łotwy. Nie było wymagania dodatkowych działań, a wojsko ma powiadamiać mieszkańców o ewentualnych zmianach. Dodajmy, dziś siły powietrzne Łotwy wydały już dwa komunikaty. Wcześniej armia informowała o zestrzeleniu przez siły NATO drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. Od 19 czerwca 8-osobowa ekipa będzie przyjmować się w regionie Magati, gdzie dentysta przyjeżdża raz w miesiącu. To będzie już druga taka wyprawa stomatologów ze stolicy Wielkopolski.

0: Życie jest po to, by korzystać zeń. Niech nam to przyświeca gdzieś tam w naszych głowach, tym bardziej, jeżeli czujemy, że być może dopada nas albo pracoholizm, albo mniej lub bardziej świadomie, niestety w niego wkraczamy. Jugotan i Kazik Malczyki w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Słuchajcie, stoimy na progu sezonu wakacyjnego, urlopowego. Czasami, żeby zrealizować jakieś nasze plany, założenia, marzenia wakacyjne i urlopowe, no musimy trochę pożyczyć grosza i nie ma w tym niczego złego, absolutnie. Czasami te marzenia trzeba realizować tu i teraz, a nie czekać na nie wiadomo co, bo potem to okazuje się, że już nie mamy czasu na realizację owych marzeń, tylko trzeba robić to w sposób rozsądny i z głową. I właśnie o pożyczaniu pieniędzy dzisiaj po godzinie 16 w swojej prawdzie, a właściwie w swoich prawdach, Jarząbek będzie nam mówił. Więc jeżeli ten temat was interesuje, to koniecznie bądźcie z nami, a ja oczywiście będę grał tak, żeby miło było. Najlepsze polskie hity czekają za chwilę. Robert Gabliński, City Nancy w Radiu SK2. 18 minut zostało do godziny 16.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaro Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a za odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: I po reklamie.

0: Zacznij od Bacha. To Zbigniew Wodecki w Radiu SK 2, taki muzyczny klasyk. Zaraz będzie 16, pewnie już są tacy, którzy czekają na Jarząbka. Ten pojawi się tu na moment po 16 ze swoją kolejną prawdą. A dzisiaj w tej prawdzie będzie o pożyczaniu pieniędzy.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: W Gdańsku niższy bieg. Wrzucamy o tej porze na Czarnym Dworze na Przymorzu. Spory ruch panuje jeszcze na trasie Sucherskiego od węzła Gdańsk-Port do tunelu pod Martwą Wisłą. Ciasno też na Podwalu Przedmiejskim, Podwalu Grodzkim, trakcie Świętego Wojciecha, Świętokrzyskiej, Armii Krajowej, Łostowickiej, Nowolipie i Rakoczego. Chwilę postoimy także na Słowackiego w kierunku miasta, ale i Żołnierzy Wyklętych i na Spacerowej w Oliwie. Na obwodnicy ściągamy nogę z gazu na wysokości Matarni. Wolniej pojedziemy też przy Osowej, a w Gdyni spory ruch teraz na Wielkopolskiej i na północy przy Estakadzie Kwiatkowskiego.
16: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
18: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. Trzy osoby zginęły w wypadku samochodu osobowego w pobliżu wsi Sadzarzewice.
19: Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce, został w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las.
18: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. W pojeździe były trzy osoby. Na miejscu pracują służby. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku oraz ustalają tożsamość ofiar. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia, w tle gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jeszcze dziś miejscowi radni mają podjąć uchwałę w tej sprawie. Przeciwni są mieszkańcy i związkowcy. Niebawem ruszy protest ze szczegółami. Tomasz Widak.
20: Władze powiatu przekonują, że konsolidacja szpitala jest konieczna ze względu na jego zadłużenie, które sięga obecnie około 90 milionów.

0: złotych. Mieszkańcy i związkowcy obawiają się jednak, że połączenie z rzeszowskim szpitalem może oznaczać utratę części miejsc pracy oraz ograniczenie roli mieleckiej lecznicy.
1: Nie ma przyzwolenia mieszkańców na to, by szpital specjalistyczny był zarządzany z Rzeszowa,
0: mówił Piotr Pomykała, jeden z inicjatorów protestu. Obawy mieszkańców dotyczą także przyszłości oddziałów. Protest przeciwko konsolidacji rusza o 16:30 przed starostwem powiatowym w Mielcu.
2: Z kolei o 17:00 radni mają zdecydować o rozpoczęciu procedury konsolidacji. Chcą ochronić miejsce, w którym tenisistka Maja Chwalińska stawiała swoje pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwni powstawaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u.
3: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. I nam się to nie podoba.
4: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować.
5: Nie możemy sobie mówić o nic, co chcą, to i tak robią.
2: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
6: SK2 News. Trójmiasto.
7: Krzysztof Płowecki. RK Gdynia w ostatnim akordzie sezonu Orlen Basket Ligi zmierzy się z Dzikami Warszawa w dwumeczu, którego stawką będzie trzecie miejsce na mecie. Pierwsze spotkanie w Polsat Plus Arenie Gdynia we wtorek o 19:00, a rewanż w piątek o 20:15 w stolicy. Gdynia poszukuje ratowników na swoje plaże. W tym roku do obsadzenia jest 31 miejsc na czterech miejskich kąpieliskach. W Orłowie, Śródmieściu, Redłowie i Babich Dołach.
8: Muszą być to osoby sprawne fizycznie, dyspozycyjne w okresie letnim. Posiada uprawnienia ratownicze, kwalifikacje pierwszej pomocy.
7: Mówi Agna Ogonowska z Gdyńskiego Centrum Sportu.
9: Za chwilkę wpadnie Jarząbek z prawdą. Wiem, że dzisiaj będzie mówił o pożyczaniu pieniędzy, więc temat ważny. A ja... poruszę, mam nadzieję, też ważny temat, bo najlepsze polskie hity. Zagram wam Piersi, Bałkanica, to na początek, potem Mysłowic, potem też Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Maciej Musiałowski i Kasia Cerkwicka. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Niektórzy sami czują się jak latawce. Po pracy jeszcze trzeba tyle załatwić. Tak człowiek lata i końca nie widać, prawda? Spokojnie, kiedyś wylądujemy. Sylwia Grzeszczak za nami, zaraz będzie Maciej Musiałowski, a teraz będzie nasz eskowo dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Co czwarta osoba w Polsce przynajmniej raz w ostatnim roku pożyczała pieniądze i to nie zawsze w banku. Jak pokazuje najnowsze badanie, ponad 41% Polaków sięga po wsparcie finansowe, czasem u instytucji, a czasem u rodziny. Najczęściej pożyczają młodzi, między 18 a 24 rokiem życia, aż 62% z nich potrzebuje pieniędzy na start w dorosłość, na edukację, pierwsze mieszkanie czy rozkręcenie samodzielnego życia. Problem w tym, że prawie co trzeci Polak przyznaje, że nie czuje się pewnie, jeśli chodzi o swoją wiedzę finansową, a brak pewności może naprawdę drogo kosztować. Większość z nas zwraca uwagę na koszty pożyczki, wysokość raty czy oprocentowania, ale aż 14% nie potrafi wskazać żadnych ważnych kryteriów przy wyborze kredytu. To pokazuje, że edukacja finansowa nadal jest nam bardzo potrzebna, bo im lepiej rozumiemy takie pojęcia jak RRSO czy całkowite koszty zobowiązania, tym łatwiej uniknąć pułapek w domowym budżecie. A jeśli już musimy pożyczać, warto wiedzieć, na co się piszemy. W przeciwnym razie możemy usłyszeć na przykład od rodziny: pożyczałeś, okej, ale oddać też kiedyś wypada, i wtedy nawet najlepsza kalkulacja może wpaść w odsetki nieprzyjemnych spojrzeń przy niedzielnym obiedzie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
3: Dłonie mi drżą.

0: Może dzisiaj po południu coś innego niż herbata z imbirem, ale nie wiem, to już wam zostawiam pod waszą uwagę i rozwagę. Pijcie co chcecie. Smola za nami, 16.30 dokładnie wybiła, to jest SK2. U nas czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Na 3 oraz 3,5 roku więzienia białostocki sąd skazał dwie kobiety, które wyłudzały pieniądze od seniorów metodą na policjanta. Pokrzywdzeni stracili łącznie 200 tysięcy złotych. 25 i 39-latka były już w przeszłości karane za podobne czyny. Kobiety muszą również zwrócić pokrzywdzonym skradzione pieniądze. W ubiegłym roku w branży motoryzacyjnej w Polsce pracę straciło niemal 3 tysiące osób. Wynika z analizy serwisu Automotive Suppliers. Aż 37% przedstawicieli firm chce w ciągu roku zwolnić kolejnych pracowników. Zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym to dziś 197 tysięcy osób. Jest to najgorszy wynik od wielu lat. Balony znów pojawią się nad Tychami i Pszczyną. Od 18 do 20 czerwca będzie można oglądać widowiskowe loty. To za sprawą 6 już zawodów balonowych In the Silesian Sky. W zawodach weźmie udział 15 załóg z Polski, a także zespoły z Węgier i Litwy.

0: O właśnie, jak spotkamy się w domach, po pracy, po różnych zajęciach, obowiązkach, to śpiewajmy sobie albo chociaż mówmy takie właśnie piękne słowa. Po to jesteś na świecie, to ma nam. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Dawid Porsiadło, Pięknie płyniesz, a 17 za 19 minut.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
10: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
18: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
17: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
18: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
19: MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
20: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Ania Dąbrowska, z tobą nie umiemy wygrać, ale my o tej porze, chyba po obowiązkach w pracy, mam nadzieję, że większość jest już po, śmiało możemy powiedzieć, że wygraliśmy jednak z tym poniedziałkiem, takim niby strasznym dniem. To teraz czas już tylko na przyjemność.

0: Odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Termometry w Trójmieście pokazują około 19 stopni, ale warto mieć pod ręką parasol, bo towarzyszą nam przelotne miejscowe opady deszczu. No i w ogóle ten tydzień zapowiada się mokry. Jutro według synoptyków będzie najcieplej, bo termometry wskażą do 23 stopni Celsjusza, ale pojawią się lokalne burze. Środa, podobnie jak dziś, będzie deszczowa, ale z przejaśnieniami, a czwartek to już zachmurzenie całkowite i deszczowa aura przez cały dzień. Nawet piątek według wstępnych prognoz będzie deszczowy, a w weekend mniej opadów, ale za to może mocniej powiać.
16: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
18: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
19: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
18: Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Jeszcze przed południem lądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. Po wielkich sportowych emocjach jednak przyszedł czas na rachunki. Polka, druga rakieta tegorocznego Rolanda Garrosa, zarobiła na kortach w Paryżu 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Jednak według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa. Czy da się tego uniknąć? Polski minister finansów rozwiewa wątpliwości.
20: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
18: Mówił Andrzej Domański, zapewniając jednocześnie, że w kraju Maja nie będzie musiała już zapłacić podatku. Potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku.
21: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki.

0: córki urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
1: Mówi dr Rafał Szpak, dyrektor placówki. Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów. Dla porównania, w placówce od początku roku przyszło na świat 18 par bliźniąt.
2: SK2 News, Trójmiasto.
3: Krzysztof Płowecki. To nie w śmieciach, a rybacy martwią się brakiem ryb Bałtyk, bo o nim mowa jest także najszybciej ocieplającym się akwenem na świecie. A to przekłada się na zakwit sinic, mówi Olga Sarna z Fundacji Mare.
4: Powstają przy dnie Bałtyku strefy martwe, które w tej chwili pokrywają już około 20% dna.
3: Sporym problemem jest także fakt, że na dnie Morza Bałtyckiego nadal spoczywają tysiące wraków i dziesiątki tysięcy ton amunicji chemicznej. W najbliższy piątek pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Maszyny przelecą m.in. nad Westerplatte w Gdańsku.
5: I z tego wszystkiego wybiła godzina 17 i Jakuba, cały czas mam te pieniądze, które Maja Chwalińska zarobiła i po prostu, wiesz, zamyśliłam się, co ja bym z tą kasą zrobiła.
1: A to aż... niedobrze. Tak? To lepiej tak nie myśleć. Ja tak za każdym razem, jak słyszę, ile
5: czyli masz tak samo jak ja.
1: Zarabiają, to tak, no niestety. No.
5: Antonina Van Dessel, dzień dobry, w poniedziałek 8 czerwca zaczynamy nasze muzyczne spotkanie i będzie się działo muzycznie. Kasy może takiej jak Maja nie mamy, ale za to muzycznie to my mamy naprawdę na bogato.
1: Zawsze coś.

0: Hej i Teksański w Radiu SK2. No i nie sposób nie powiedzieć o tym, że za nami kolejny festiwal w Opolu. No i trzeba przyznać, emocji w tym roku było naprawdę bardzo dużo. Widzowie żyli koncertami, wielkimi powrotami, no i występami artystów, o których później mówił cały internet. No a skoro to największe święto polskiej muzyki, no to nie mogło tam zabraknąć oczywiście również nas, czyli Radia SK2. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to zaglądajcie na nasze media społecznościowe, bo w piątek nadawaliśmy dla Was prosto z Opola, z naszego mobilnego studia, tuż obok festiwalowych emocji i wydarzeń, które przyciągnęły tysiące fanów polskiej muzyki. Sporo komentarzy wywołały m.in. występy Justyny Steczkowskiej, która wisiała nad sceną i to dosłownie, robiła tam takie piruety, że naprawdę, a kobieta ma 50 lat, pozazdrościć. Jubileusz Lady Punk również na językach wszystkich, albo koncert z utworami Agnieszki Osieckiej też wywołał sporą burzę, oczywiście pozytywną, w internecie. I jedno, absolutnie jedno jest tutaj pewne, o tegorocznym Opolu znowu mówiła i mówi cała Polska. No i tak powinno być. SK2. A teraz dla Was Grzegorz Chyży i Tap na chwilę w Radiu SK2. Jak stoicie w korkach, zrobi się Wam mega przyjemnie.
1: Mogę obiecać Ci, że nic nie zmieni się.

0: Wehikuł czasu.
1: W naszym wehikule czasu przenosimy się teraz do 1983 roku, kiedy powstał projekt muzyczny Franek Kimono, który miał być jedynie niewinnym żartem i parodią, a w efekcie, no, dzisiaj słowa tego utworu zna niemal każdy i po ponad 40 latach nadal wywołują uśmiech. Franek Kimono to projekt muzyczny, który miał być pastiszem kultury disco, bardzo popularnej w latach 80. w Polsce, a numer King Bruce Lee Karate Mistrz, który za chwilę usłyszycie, to kultowy przebój tego projektu, w którym w rolę tytułowego mistrza z sztuk walki odegrał Piotr Franceschi, występujący jako fikcyjna postać Franek Kimono. Piosenkę skomponował Andrzej Korzyński. No i co? No jest to coś.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: No i dodam wam jeszcze jako ciekawostkę, że dzisiaj Piotr Franceschi kończy 80 lat. No i umówmy się, jego głos rozpoznajemy po tak zwanej jednej nutce. Najlepsze życzenia, drogi Franku Kimono, i posłuchajmy tego kultowego hitu w SC2.

0: To taki numer, który śpiewają wszyscy po długim weekendzie, bo wszystko jedno, wszystko źle, jak śpiewa Lor, no bo skończył się ten długi weekend, a my już myślami w wakacjach. No więc skoro pogoda trochę odpuściła i zaczyna się robić trochę cieplej, no to sezon grillowy wystartował oficjalnie. No ale nie każdy ma ogród i miejsce na wielkiego grilla. No ale na szczęście balkon w bloku też można zamienić w małą strefę barbecue. Tylko najlepiej z grillem elektrycznym, no i solidną porcją letniego klimatu. A jeszcze do tego dodać hity Radia SK2 i już macie naprawdę bardzo dobrą strefę tego letniego klimatu. I coraz więcej osób właśnie tak urządza sobie wakacje w środku miasta. Są kiełbaski, warzywa, szaszłyki, a zapach niesie się po całym bloku szybciej niż plotki na klatce schodowej. Dlatego eksperci od dobrych relacji sąsiedzkich radzą jedno. Zanim sąsiad zapuka z pretensjami, lepiej zapukać do niego z talerzykiem karkówki.
1: SK2. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
4: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: I po reklamie.

0: poniedziałek, zbliżamy się do godziny 18. To była grupa Mysłowic, Scenariusz dla moich sąsiadów. Bardzo dobrze, że zbliżamy się do tej godziny 18, bo to znaczy, że poniedziałek już się kończy, a do weekendu zostały już tylko co? 4 dni. W SC2 po 18 dalej polecą najlepsze polskie hity. Na początek Marcin Rozynek, Kombi, Sylwia Grzeszczak, więc jak sami widzicie, bardzo dużo dobrego, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.
8: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. French Open zaczęło od kwalifikacji. W sprawie Wimbledonu czeka na decyzję. Maja Chwalińska walczy o dziką kartę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju.
9: No wielka różnica grać w eliminacjach, a w nich nie grać. No byłoby to na pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także no zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przyszłość.
8: Przyznała po powrocie z Paryża polska tenisistka. Wimbledon rusza 30 czerwca. Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F. Usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Ikony Śląska i ich kultowe miejsca na znaczkach pocztowych. To w ramach kolejnej odsłony cyklu Piękno Polski.
10: Zamek w Pszczynie, kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, katowickie osiedle Nikiszowiec, słynny Spodek.
8: Mówi Beata Ekler z Poczty Polskiej, a w poprzednich latach wydano już serie promujące m.in. Pieniny czy Ziemię Świętokrzyską.
0: No i leniwie na zegarach godzina 18. Wiesz, Kuba, co to oznacza?
8: Nie wiem.
0: A cię zaskoczyłam, że po 18 powiem, co było w Opolu najmodniejszą stylówką w tym roku.
8: Wow.
0: A wiem, że ty na modzie się znasz, więc...
8: Bardzo.
0: Antonina van Dessel, dobry wieczór. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania i będzie się działo, tak jak powiedziałam. Powiem wam, jakie stylówki królowały w tym roku w Opolu, więc zostańcie!
3: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
0: Coś, co potrzebne wszystkim w poniedziałek. Bardzo dobry numer. Marcin Rozynek i Siłacz. Bądźcie siłaczami jak Marcin Rozynek. Poniedziałek już się kończy.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Aj, no tak dobrze tego się słucha, że nogi same chodzą pod stołem. Męski granie orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, numer Nareszcie. Ja obiecałam wam, że powiem wam, jakie stylówki królowały w tym roku w Opolu. No więc słuchajcie, na finale Opola muzyczne emocje emocjami, no ale internet jak zawsze zwrócił uwagę na coś innego. Że Biel opanowała scenę. Tyle gwiazd postawiło na jasne stylizacje, że momentami wyglądało to jak taka jedna wielka letnia impreza all white, zupełnie na modły zagraniczne. Było elegancko, świeżo, no i bardzo wakacyjnie, a widzowie szybko zaczęli komentować, że chyba przed koncertem ktoś wysłał artystom tę samą inspirację na grupie. Ale jedno w tym wszystkim jest pewne, że w tym roku Opole było nie tylko rozśpiewane, nie tylko były tam naprawdę wielkie show, ale było też wyjątkowo jasne, białe i czyste. No, jakkolwiek to brzmi. SK2. A muzycznie w SK2 już teraz T-Love. Nie, nie, nie.

Kaśki Suchackiej to zawsze dobrze posłuchać. Kaśka Suchacka, jej numer Madison, a za moment Dawid Podsiadło, który właśnie przypadkiem potwierdził chyba nowy związek. Podczas koncertu na Stadionie Śląskim jedna z fanek oświadczyła mu się z publiczności, a Dawid odpowiedział totalnie na luzie: bardzo mi miło, ale jestem przeszczęśliwie zajęty. No i wiecie co? Internet po prostu oszalał. Fani od razu zaczęli zastanawiać się, kim jest tajemnicza partnerka artysty, no bo Podsiadło raczej znany jest z tego, że pilnuje swojej prywatności i takich rzeczy praktycznie nie komentuje. No a to jedno zdanie wystarczyło, żeby zrobił się show biznesowy alert w całej Polsce. No i internet po prostu zwariował. A jaka jest prawda, no to wie tylko Dawid. SK2. I oczywiście jego wybranka, więc posłuchajmy teraz już numeru Dawida Podsiadły, Sezon w SC2.

0: To w Radiu SK2 była Zuza Jabłońska, która chce być jedną na milion. To był jej numer Odfiltruj rzeczywistość. I jeżeli podoba Wam się ten kawałek, no to słuchajcie, drodzy Państwo, trzeba wchodzić na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosować, bo Zuza Jabłońska i numer Odfiltruj rzeczywistość, który przed chwilą usłyszeliście, jest w propozycjach. I Wasze głosy mają ogromne znaczenie, dlatego że notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po 18 w Radiu SK2 u Łukasza Zduńczyka. No i Wasze głosy naprawdę mają siłę i kto wie, co się w piątek wydarzy, jak zaczniecie głosować. Także jeżeli ten kawałek przypadł Wam do gustu, no to wiecie, co robić. A za moment muzycznie, o, będzie bardzo dobrze. Jonatan, Bletka i Gips, no i ich Róż. Wakacyjnie się zrobi.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: W Brico Marche zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
16: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
15: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
16: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
17: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
18: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: 20 czerwca ulica Świętojańska stanie się po raz 9 kulinarnym osiem Gdyni, dając miejsce lokalnym restauratorom na zaprezentowanie swojej oferty nowemu gronu odbiorców. W programie imprezy Kulinarna Świętojańska znalazły się w tym roku takie punkty jak pokazy live cooking, bieg kelnerów w trzech kategoriach, profesjonaliści, amatorzy i dzieci, kulinarne quizy czy nawet koncerty. Oczywiście będzie można też coś skubnąć. Kulinarna Świętojańska co roku gromadzi prawie 40 różnych wystawców gastronomicznych oraz setki odwiedzających chętnych do eksploracji nowych smaków i kuchni. A to wszystko już 20 czerwca na Świętojańskiej w Gdyni.
10: No i wybiła nam punktualnie godzina 19 w poniedziałek 8 czerwca. To jest Radio SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i gramy Wam tutaj najlepsze polskie hity. A w tej godzinie oprócz, no oczywiście, najlepszej muzyki, powiem Wam ciekawostkę na temat... na temat polskiego show biznesu, bo naprawdę w tym tygodniu się działo. Także koniecznie bądźcie ze mną i zaczynamy.

Można lubić, można nie lubić, ale kawał głosu to ona ma. Edyta Górniak, to nie ja w Radiu SK2. I nawet nie czuję, jak wieczorem w poniedziałek rymuje. I miały być plotki i ploteczki z naszego show biznesowego podwórka. I tym razem na tapet bierzemy Małgorzatę Rozenek-Majdan, która postanowiła zorganizować naprawdę huczne urodziny swojemu synkowi Heniowi. I jak to u Małgosi bywa, no nie było mowy o żadnej skromnej imprezie, jak się pewnie domyślacie. Wszystko, ale to wszystko było dopięte na ostatni guzik i raczej w takiej wersji, no na bogato i jakby luksusowo. W sieci od razu oczywiście pojawiły się komentarze, że u Rozenek świętowanie to zawsze pełen pakiet, dekoracje, klimat i rozmach. No i jedno w tej rodzinie jest pewne. Urodziny to nie tylko tort, ale takie małe wydarzenie sezonu, o którym internet mówi jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Ale Heniowi oczywiście życzymy jak najlepiej 100 lat! SK2. A teraz Kacperczyk i Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera?

0: Wehikuł czasu.
1: My w Wehikule czasu, Radia SK2, szybki teleport robimy do roku 1979, kiedy to w Polsce była zima stulecia. Oddano też do użytku gierkówkę, drogę szybkiego ruchu łączącą Warszawę z Katowicami. W Warszawie również urodziła się Patrycja Markowska, no i też w 1979 roku zadebiutował kultowy Walkman firmy Sony. Także działo się w tym roku, ale oprócz tego w 1979 roku wypuszczono piosenkę Ktoś między nami i to był słynny duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa. Kompozytorem utworu był Antoni Kopf, a słowa napisał Jerzy Dąbrowski. No i tutaj ciekawostka, dlatego że Hołdys znany był bardziej z takiego surowego, rockowego stylu i początkowo bardzo mocno wahał się przed nagraniem piosenki, no ale dał się przekonać Annie Jantar i powstał w ten sposób kontrast między ciepłym głosem Jantar, a nieco takim powściągliwym i bardziej rockowym śpiewem Hołdysa. Dzięki temu stworzyli wyjątkową chemię, która do dzisiaj porusza słuchaczy. Piosenka doczekała się wielu wykonań na żywo, a w 2016 roku utwór odświeżyli m.in. Natalia Kukulska, czyli córka Anny Jantar i Mieczysław Szcześniak. Więc nie przedłużając, posłuchajmy już teraz w Wehikule Czasu Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami.

0: To była piosenka o tytule Deszcz. No i właśnie o pogodzie będzie, bo na razie za oknem mamy taką pogodę bardziej typu gdzie jest moja bluza, niż bardziej gdzie jest mój leżak. No i wygląda na to, że lato jeszcze pokaże pazur. Przeczytałam, że synoptycy prognozują, że uwaga, uwaga, sierpień, no wiem, że jeszcze trochę czasu do sierpnia, może przynieść naprawdę konkretne upały, temperatury powyżej 30 stopni i noce, podczas których klimatyzacja stanie się naszym najlepszym przyjacielem. Więc spokojnie, jeszcze zdążymy ponarzekać, że jest za gorąco, no bo polska pogoda standardowo, jak zwykle, nie uznaje półśrodków. Więc czekamy na sierpień. A muzycznie w Radiu SK2 za moment Paula i numer od dziś.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
5: Te starsze i te nowsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: I po reklamie.

0: Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Czasem wystarczy kilka pierwszych dźwięków, by w naszej wyobraźni pojawiły się obrazy wielkich przygód. Morskie potyczki piratów z Karaibów, nieustępliwa energia Indiana Jonesa, a obok nich jedna z najbardziej barwnych, symfonicznych opowieści w historii muzyki, czyli Szeherezada Rimskiego-Korsakowa, inspirowana baśniami z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy. W Operze Leśnej te światy spotkają się w nieoczywisty sposób. Na scenie pojawi się zespół Wołosi, znany z niezwykłej energii i wirtuozerskiej swobody, oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Szymona Morusa. Obok filmowych tematów zabrzmi także autorski, pełen temperamentu program zespołów. Koncert odbędzie się w ramach Sopot Classic Festival 4 lipca, a bilety są dostępne.
6: Mamy godzinę 20 w poniedziałek 8 czerwca. Imieniny dzisiaj obchodzi Seweryn, Jakub, Maria i Medarda. I tutaj Was teraz zaskoczę, bo dzisiejszy dzień trwa 16 godzin i 37 minut, a zachód słońca o 20.53. Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zaczynamy!
7: Najlepsze polskie hity.
8: Polskie hity.
7: SK2.
6: Na początek bardzo fajny numer. Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz, Każdej nocy. No to posłuchajmy na początek naszego spotkania.
9: Codziennie

Absolutnie, to była bardzo dobra Zalia i jej diament. A teraz ploteczki z kraju i ze świata i tym razem historia, która w Tatrach zrobiła więcej hałasu niż całe stado turystów na szlaku. Słuchajcie, dwie zagraniczne turystki postanowiły, że górski klimat najlepiej poczuć bez ubrań, wskakując do jednego ze stawów w Tatrzańskim Parku Narodowym. Internet oczywiście zareagował błyskawicznie, a nagranie zaczęło żyć własnym życiem szybciej niż kolejka do Morskiego Oka w sezonie. No i problem w tym, że to nie była chwila beztroski, tylko konkretne złamanie zasad obowiązujących na terenie Parku Narodowego. No i teraz sprawa ma już bardzo przyziemny finał, czyli mandat i konsekwencje. A morał? Morał z tego taki, że w Tatrach lepiej zostać przy zdjęciach na tle widoków, bo tutaj nawet najpiękniejszy kąpielowy pomysł potrafi skończyć się zimnym prysznicem i to niekoniecznie w górskim wodospadzie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ale zrobiło się wakacyjnie i festiwalowo, przyznacie co, Fuka i Liwka i Enklawa chce więcej. No i właśnie, wchodzimy w gorący okres festiwalowy, koncerty, plenerowe eventy i stylówki, które mają robić robotę już z daleka. No i skoro moda na lato się rozpędza, no to wiadomo, że pojawia się też pytanie i odwieczny problem, co będzie absolutnym hitem tego sezonu. No i odpowiedź może Was trochę zaskoczyć, dlatego że wraca do łask szydełkowa czapka. Taki czapka-kapelusz, taka ręcznie robiona, trochę w klimacie retro, trochę boho, idealna na festiwale i letnie imprezy pod chmurką. Kolorowa, luźna, często z takimi wzorkami, które trochę wyglądają jak wakacje u babci. I właśnie w tym tkwi jej urok, więc słuchajcie, jeżeli macie w rodzinie kogoś, kto ogarnia szydełko, mama, babcia, ciocia, no może wy sami, to jest moment, żeby składać zamówienia, bo wszystko wskazuje na to, że handmade będzie tego lata totalnie na topie, a taka czapka może spokojnie stać się waszym festiwalowym znakiem rozpoznawczym i być może nie musicie za nią płacić bardzo dużo. A my wracamy do muzyki i za moment u nas duet o bardzo dobry kobiecy, Vicky Gabor i Kaja, ramię w ramię. Power. SK2.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
3: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
4: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
4: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
5: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24,39.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 21, a to była grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz i piosenka Kot bez ogona. I tutaj będzie poniedziałkowa wieczorna ciekawostka, bo nazwa zespołu została zainspirowana rasą kotów Monks, których cechą szczególną jest właśnie brak ogona. Czyli Various Monks to dosłownie kot bez ogona. Antonina van Dessel, wysyłam wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w

0: Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24,30.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Lata 90. to era, w której na scenie pojawiły się legendy muzyki, a wśród nich DJ Bobo, który stał się królem muzyki tanecznej. Dzięki swojemu niepowtarzalnemu stylowi i niesamowitej charyzmie szybko zdobył popularność na całym świecie. Somebody Dance With Me, Love Is All Around i Freedom to niektóre z jego piosenek, które stały się światowymi hitami. A teraz artysta przyjedzie do Polski z wielkim tournée, które znają już fani z Niemiec. To będzie naprawdę ogromny show, pełne hitów i niezapomnianych momentów. DJ Bobo zagra w Ergo Arenie 18 czerwca. A bilety są jeszcze dostępne.
3: Magazyn lokalny.
5: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Tu kluczem do sukcesu i długiego życia jest profilaktyka. Czerniak to jeden z najczęściej diagnozowanych i najgroźniejszych nowotworów skóry. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym stadium na wyleczenie ma szansę nawet 90% pacjentów. Jak często więc należy się badać, które znamiona mogą być tymi niebezpiecznymi? I o czym pamiętamy, wybierając się na plażę? O tym z dermatolog Kamilą Poborcą porozmawiałyśmy w jej sopockim gabinecie. Czerniak to jest rak, z którym możemy wygrać.
6: Jak najbardziej, o ile jest on wykryty na wczesnym stadium. Chciałabym podkreślić, że nowotwory skóry są najczęściej występującymi nowotworami w rasie białej. Czerniak jest on najbardziej złośliwy z nowotworów skóry i niestety wykrywalność w Polsce ciągle wzrasta. I tutaj kłania się dermatolog. Dermatolog to nie jest tylko lekarz od trądziku, tak jak większość populacji pytana odpowiada. Dermatolog właśnie zajmuje się też wykrywaniem tych nowotworów skóry, w tym również właśnie najbardziej złośliwego czerniaka. Dlatego też zalecam, aby każdy z nas badał się przynajmniej raz w roku jako taką profilaktykę wykrywania nie tylko czerniaka, ale wszystkich nowotworów skóry. W przypadku, kiedy dana osoba ma bardzo dużo znamion, czyli mówimy tak powyżej 200, zalecamy, żeby ta osoba badała się jednak dwa razy do roku. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy czynniki ryzyka. Do tych czynników ryzyka należy przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe. Jeżeli dana osoba dużo opalała się w życiu, nie używała filtrów, korzystała z solariów, to jednak zalecamy, aby taka osoba badała się dwa razy do roku.
5: No właśnie, jak wygląda takie badanie?
6: No właśnie, wszyscy tak boją się, co to jest za badanie. To badanie jest nieinwazyjne. Przychodzimy do lekarza i lekarz dermatolog ma taki swój internistyczny stetoskop, który nazywa się dermatoskopem. To jest szkiełko, które powiększa nam zmianę około 10 do 40 krotnie i badając pacjenta jesteśmy w stanie określić, czy dana zmiana zalicza się do tak zwanych znamion podejrzanych, czy też nie. Mamy do tego oczywiście odpowiednie skale. Taka lampka, powiększając nam znamie, pokazuje jej zarysy, jej morfologię, jej kolor, jej jednolitość bądź jego brak. I na tej podstawie my kwalifikujemy pacjenta do wycięcia znamienia bądź nie. I tu w zależności od tego, czy dany dermatolog jest dermatochirurgiem czy nie, może taką zmianę na jednym spotkaniu też pacjentowi usunąć. I tu tak jest właśnie u nas w klinice, ponieważ ja również jestem dermatochirurgiem. Takie badanie i jednoczesne wycięcie znamienia odbywa się na jednym spotkaniu.
5: No właśnie, często jest tak, że przechodzimy obojętnie wobec takich znamion, bo widzimy jakiegoś małego pieprzyka, mówimy sobie, a to tylko pieprzyk.
6: No właśnie, to tylko pieprzyk albo aż pieprzyk. Większość pacjentów zgłasza się, właściwie 9 na 10 pacjentów zgłasza się z dużymi znamionami, które są najczęściej łagodne. Bo jak my sobie patrzymy, ojej, coś mi tutaj urosło i to jest takie duże, chropowate, nie podoba się, to najczęściej są właśnie zmiany łagodne. A te małe znamiona, na które my nie zwracamy uwagi, to niestety najczęściej są te najbardziej podejrzane zmiany.
5: Jak to jest, kiedy przychodzi pacjent do ciebie, do gabinetu, mówi, wie pani co, no tutaj coś mi takiego małego wyrosło, ale to pewnie, wiadomo, nic się nie stanie. A ty nagle padasz i się okazuje, ups.
6: Jeżeli okazuje się, że ups, czyli kwalifikujemy taką zmianę do znamion tak zwanych podejrzanych, ja proponuję zawsze pacjentowi na tym samym spotkaniu, tłumaczę, że jest to zmiana podejrzana, jest to zmiana atypowa, która mi się nie podoba i im szybciej zadziałamy, tym lepiej, tak? Wycinamy to znamie na jednym spotkaniu, wysyłamy do badania histopatologicznego i takie badanie pokazuje nam, czym to jest, w jakim jest stadium i co robimy z tym dalej.
5: Ale są osoby, które boją się przyjść do lekarza, które boją się tej profilaktyki i to chyba jest największy błąd.
6: Dokładnie. Przede wszystkim strach przed lekarzem, przed tym, co będzie. Strach w ogóle przed chorobą, tak? No to jest właśnie, to jest duży problem psychologiczny. Natomiast my organizujemy bardzo

0: akcji takich profilaktycznych. Jeździmy tutaj po Trójmieście, odbywa się to raz w roku w Gdyni, gdzie stoi autobus organizowany przez Akademię Medyczną i można się, że tak powiem, ze spaceru profilaktycznie przebadać. W zeszłym roku wyłapaliśmy około 200 czerniaków w ciągu jednego tygodnia.
1: 200?
0: Tak. 200. Przebadaliśmy około 5000 osób, z czego niestety właśnie 200 to były czerniaki.
1: To jest choroba, która dotyka niezależnie od wieku?
0: Dokładnie tak. Czerniak pojawia się niezależnie od wieku. Oczywiście szczyt zachorowania przypada mniej więcej na 60-70 rok życia, ale to też wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje i ile tych czynników ryzyka w ciągu życia było. Tak jak wspominałam, najczęstszym, największym czynnikiem ryzyka jest to promieniowanie ultrafioletowe, a nie oszukujmy się, w latach 90. opalanie się było bardzo, bardzo modne.
1: Właśnie chciałabym powiedzieć, że opalanie dalej jest modne, a my mieszkamy nad morzem, więc gdzieś ta plaża, no i lubimy też szybko, czyli bez filtra.
0: Dokładnie tak. Dlatego też ja wszystkim moim pacjentkom mówię zawsze tak. Kremu możesz zapomnieć, serum możesz zapomnieć. Bez filtra nie wychodzimy. Nie ma czegoś takiego jak opalanie się, tak? No bo opalanie się to jest po prostu, no to jest krzywdzenie skóry. Jakby nie było, melanina jest krzykiem skóry, jest odpowiedzią na promieniowanie UV, ale jest to tak zwany krzyk obronny, tak? Dlatego nie powinniśmy się opalać, a jeżeli już, to korzystać ze słońca. Korzystanie ze słońca jest to oczywiście przemieszczanie się w dniach, kiedy mamy to promieniowanie, ale zawsze na filtrach i w przypadku rasy białej jest to filtr minimum 30.
1: Jest ten trend, tak? Chcemy być opalone, chcemy być piękne, chcemy w wakacje właśnie mówić, byłam w Egipcie, więc zobaczcie, opaliłam się.
0: No tak, ale właśnie co z tym ryzykiem, tak? Co z tym ryzykiem powstawania nowotworów? Z reguły jest tak, że nowotwory skóry od momentu, kiedy poparzymy skórę, pojawiają się od 5 do 10, 15 lat i my po prostu o tym zapominamy i w momencie, kiedy taka osoba przychodzi, mówi, Jezus Maria, przecież ja się nie opalałam. No opalałam się, ale nie pamiętam tego, że 10 lat temu to było modne, chodziłam na solarium z koleżankami i te czynniki ryzyka jednak były.
1: No mleko się rozlało, jest ta choroba, co dalej?
0: No właśnie, no niestety w Polsce cały czas mamy tą tendencję wzrastającą, jeżeli chodzi o nowotwory skóry i o czerniaka. I niestety, po raz kolejny mówię niestety, dlatego że 50% tych czerniaków wykrywanych jest w stadium zaawansowanym. No w stadium zaawansowanym, jak każdy wie, to leczenie już jest leczeniem paliatywnym, czyli takim, które ma troszeczkę poprawić komfort życia pacjentom, natomiast przeżywalność 5-letnia jest bardzo mała. Dlatego też zalecam, żeby oglądać swoje ciało. Każdy, absolutnie każdy nowy pieprzyk jest sygnałem ostrzegawczym, aby udać się jednak do tego dermatologa i to konkretne znamie zbadać. Natomiast badać się profilaktycznie raz do roku. To nie jest dużo. Kiedy wykryjemy już czerniaka, wysyłamy go na badanie histopatologiczne, z reguły, ja to zawsze robię na CITO, taki wynik dostajemy w około 2, maksymalnie 3 tygodnie i po tym wyniku jest tak zwany staging, tak? Czyli w zależności od tego, jak głęboko nacieka zmiana, my takiego pacjenta przyporządkowujemy do grup ryzyka i w ten sposób później postępujemy, kwalifikując pacjenta do leczenia onkologicznego.
1: Ale często to są na pewno trudne historie, no bo jednak osoba, która zupełnie się nie spodziewała, przychodzi do ciebie, tak, myśli, że nic jej nie jest i nagle okazuje się, że jest ta choroba.
0: Niestety właśnie to jest najczęstszy scenariusz, także te wizyty no, nie trwają po 10-15 minut, czasami po 40-50 po godzinę, bo z takim pacjentem jest jednak ciężko rozmawiać, ciężko go uspokoić, zwłaszcza kiedy przychodzi właśnie ten wynik, czerniak, tak? U mnie najczęściej, może mam takie szczęście, że jest ta, przychodzi do mnie ta grupa, która jednak jest pouczona i ona się bada. I jeżeli są te czerniaki, to są to czerniaki tak zwane in situ, czyli takie przed tym stadium inwazyjnym. I taki czerniak wyłapany na tym stadium, to jest tylko i wyłącznie profilaktyczne badanie 2 razy do roku przez najbliższe 5 lat.
1: Często jest tak, że my w tym pędzie życia gdzieś zapominamy o swoim zdrowiu, no bo wiadomo, umawiamy się do kosmetyczki, zrobimy sobie paznokcie, no ale żeby pójść się zbadać, to już tak nie po drodze.
0: No dokładnie, dlatego Ministerstwo Zdrowia ładuje tak ogromne pieniądze w kierunku tych tak zwanych badań profilaktycznych. I tutaj od 2 lat również te pieniądze są przekazywane na te badania profilaktyczne pod tytułem Chroń się, no bo czerniak czatuje, tak? Są miejsca, są poradnie, są programy, które można sobie wpisać w internet, gdzie takie programy się odbywają. Tak jak mówię, u nas w Trójmieście raz w roku i co roku od 2 lat w Gdyni jest taki program, gdzie można przyjść i za darmo się zbadać. Siedzi 20 dermatologów, naprawdę nie trzeba czekać, bo ludzie, no dosłownie idąc ze spaceru, wchodzą do autokaru i się badają.
1: Mówimy o osobach dorosłych, a jak ochraniać swoje dzieci?
0: Tak samo jak i siebie. Ja wszystkim moim pacjentkom mówię, wstajemy rano, o wszystkim można zapomnieć, natomiast o filtrze absolutnie nie zapominamy. Nakładamy filtr przeciwsłoneczny sobie, dziecku i dopiero wychodzimy z domu. Dziecko ma być bezpieczne, dorosłe ma być bezpieczne, a kobietom zawsze mówię, że filtr przeciwsłoneczny działa jak najlepsze serum anti-aging. I nie ma nic lepszego. O zaoszczędzić pieniądze, nie kupować serum po 200, 300, 500 zł, ale przede wszystkim pamiętać o filtrach UV.
1: No i też korzystamy z nich niezależnie od pory roku, bo to jest ważne.
0: Dokładnie tak, Pani Dominiko, dokładnie tak. Ponieważ filtry chronią nas przed promieniowaniem UVB, czyli tym, co jest odpowiedzialne za tak zwaną tą piękną opaleniznę i produkcję witaminy D, ale również przed promieniowaniem UVA. A promieniowanie UVA niestety dociera do kuli ziemskiej, do powierzchni kuli ziemskiej przez cały rok. I to promieniowanie jest odpowiedzialne za mutacje w naszym kodzie genetycznym i to promieniowanie wywołuje właśnie nowotwory skóry.
1: A jesteśmy w stanie ocenić, kto najczęściej choruje? Kobiety, mężczyźni?
0: Jeżeli chodzi o czerniaki, nie ma predylekcji co do płci, nie ma częściej tutaj, tak jak w przypadku raka jelita grubego czy raka płuc, że częściej chorują jednak mężczyźni, to tutaj tego nie ma. Na czerniaki choruje tak samo chorują mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. Natomiast lokalizacja jest inna. U mężczyzn najczęściej te nowotwory znajdują się w górnej połowie ciała, a u kobiet jednak na dolnej powierzchni ciała, co można byłoby tłumaczyć tym, że kobiety noszą po prostu spódnicę i dlatego też te nogi, te łydki właśnie, to jest ta okolica, która jest najbardziej narażona u kobiet i tam najczęściej właśnie u kobiet wykrywany jest ten nowotwór.
1: Wykrywamy nowotwór, jest on łagodny. Jak wygląda dalsze leczenie?
0: W przypadku, kiedy nowotwór jest łagodny, to wrzucamy pacjenta do tak zwanej grupy profilaktycznej, czyli cały czas badanie profilaktyczne raz w roku i tutaj nic się więcej nie zmienia.
1: Ale jeśli pacjent na przykład i tak chciałby takie znamie wyciąć?
0: To oczywiście je wycinamy. Każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza. Więc jeżeli mimo stwierdzenia, iż w dermatoskopii nie ma przesłanek, że takie znamie jest niebezpieczne, a pacjent ma obawy, to ja takie znamie wycinam. Oczywiście, że tak. Dlatego, tak jak mówię, każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza i w przypadku, kiedy pacjent jednak chciałby się takiego znamienia pozbyć, ja zawsze takie znamie wycinam. Tak, jest bardzo duże grono pacjentów, które przychodzi do mnie, których nie znam i które przychodzi i mówi, pani doktor, tu ja mam coś tutaj w tym miejscu, natomiast u mnie nie ma czegoś takiego. I osobiście uważam jako dermatolog, że to jest błąd w sztuce, żeby badać jedno znamie. U mnie zawsze pacjent jest rozbierany. Okej, pacjent przychodzi, niepokoi go znamie na dłoni, niepokoi go znamie na ramieniu. Pierwsze co, badam dane znamie, które pacjenta niepokoi, uspokajam bądź kwalifikuję do wycięcia, natomiast zaraz potem rozbieram pacjenta absolutnie do naga i badamy całe ciało.
1: A właśnie, jak ważne jest to, żeby samemu się oglądać po prostu?
0: Bardzo ważne, bo to zmniejsza ryzyko występowania właśnie nowotworów skóry stadiów zaawansowanych praktycznie o 80%.
1: Bardzo dużo.
0: To jest absolutnie bardzo dużo. Większość populacji ma tych znamion około 80 do 100 się mówi. Tyle jesteśmy w stanie wyłapać, oglądając się codziennie po prysznicu. Aha, tu to z nami było, to było, tu było, a tego jednak nie było, tego na bank nie było. I tacy pacjenci to są tacy pacjenci, których my chcemy oglądać. Oni przychodzą, zazwyczaj wycinamy dane znamie i się okazuje, że to znamie zaczęło się dopiero zmieniać i wyłapane jest na super, super etapie, czyli na etapie, kiedy jesteśmy totalnie bezpieczni. Gorzej w przypadku, kiedy mamy pacjentów z tak zwanymi zespołami znamion złożonych czy atypowych. To są pacjenci, którzy mają ponad 400 znamion. Dokładnie. I są tacy pacjenci, mamy takich pacjentów w grupach ryzyka, bo to tacy pacjenci są już per se w grupie ryzyka z uwagi na ilość tych znamion. I tematu nie jest w stanie pacjent wyłapać, czy to było nowe, czy nie nowe. Dlatego w przypadku moich pacjentów, tacy pacjenci przychodzą do mnie co 3 miesiące.
1: Kiedy znamie powinno nas najbardziej zaniepokoić? Kiedy się pojawia, czy kiedy widzimy już na przykład jakąś czerwoną obwolutę?
0: I tak, i tak. Jeżeli chodzi o czerniaka, to najczęściej są to czerniaki de novo, tak? Czyli częściej występują one w znamieniu nowym niż w znamieniu, które było stare i one się zaczęło zmieniać. Ale to nie ma znaczenia. Wszystkie te czynniki powinny nas niepokoić. Jeżeli pojawiło nam się nowe znamie, jest to absolutny sygnał, zwłaszcza kiedy mamy więcej niż 40 lat. Ja zawsze mówię moim pacjentom, jeżeli jesteśmy powyżej 40 roku życia i zauważamy u siebie nowe znamie, jest to absolutnie zawsze czerwone światełko, które kieruje nas prosto do dermatologa. I to samo tyczy się znamienia, które zaczyna się zmieniać. Czerwona obwódka, powiększanie się zmiany, ale też regresja zmiany, czyli to, kiedy znamie zaczyna też zanikać. To również powinno nas niepokoić.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Wychowują liderów, którzy później zdobywają światowe parkiety. Trefl Sopot od wielu lat inwestuje w poszukiwanie, a następnie szkolenie młodych talentów. Skąd wiadomo, że właśnie to dziecko ma talent i jak wygląda życie młodego koszykarza? Posłuchajcie mojej rozmowy z Radosławem Soją z Trefla Sopot.
3: Dzień dobry wszystkim, Radosław Soja, asystent trenera Żana Tabaka, Trefl Sopot.
1: Od czego najlepiej rozpocząć swoją przygodę z koszykówką?
3: Myślę, że to chodzi o zaszczepienie pasji i generalnie oglądanie tych wszystkich sportowców na dużych arenach i myślę zdobywanie sukcesów i kierowanie swojej drogi właśnie poprzez sport do życia, bo uważam, że sport to jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, czy też wyłanianie liderów, no i na końcu oczywiście tężyzna fizyczna.
1: No ale właśnie Sopot lubi wychowywać liderów, tak od maleńkości.
3: Zgadzam się, jest wielu zawodników wywodzących się z Sopotu, którzy grają na najwyższym poziomie i myślę, że to jest bardzo fajna droga, bo to też jest świetna promocja miasta i tego, w jaki sposób Sopot chce być pokazywany w Polsce.
1: A od czego najlepiej zacząć? Od tego, że zapisuje swoje dziecko na jakieś zajęcia, właśnie półkolonie? Jak to wygląda?
3: No tak, myślę, że najprościej to najlepiej pójść na mecz, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Miejmy nadzieję, że dziecko złapie bakcyla, a później oczywiście trafić do klubu. Jest na pewno wiele różnych sekcji dla różnych kategorii wiekowych i to jest najfajniejsza droga, żeby zacząć.
1: Na początku jest to chyba taka trochę bardziej zabawa z piłką niż realne granie.
3: Nie, no zdecydowanie, bo to na początku myślę, że każdy rodzic i też każde dziecko musi mieć różne alternatywy, żeby znaleźć to, co jest najlepsze dla nich. Myślę, że koszykówka może być jednym z takich sportów ogólnorozwojowych, gdzie naprawdę można dużo fajnych rzeczy się dowiedzieć i też myślę, że fizycznie przygotować do życia.
1: A jaki jest wiek najlepszy do tego, żeby rozpocząć?
3: Ciężko powiedzieć w tej chwili. Myślę, że sekcje już naborowe różnych dyscyplin sięgają po dzieci w przedszkolach, na pewno w szkołach, no ale myślę, że tak w granicach 4 klasy podstawowej.
1: No właśnie, ja pamiętam kiedyś takie zajęcia z przedszkolakami, takie maluszki, ta piłka prawie większa od nich.
3: No zdecydowanie, że tak, no to jest, to trzeba traktować jako zabawę i jeżeli dziecko faktycznie zakocha się w tym, to później po prostu kierować jego karierą w tym kierunku.
1: Jakie predyspozycje powinien mieć młody koszykarz?
3: Myślę, że na początku to każdy powinien spróbować, po prostu koszykówka to jest taka gra wielu różnych ról, że myślę, że każdy dla siebie może znaleźć miejsce. No wiadomo, każdy spojrzy i będzie mówił o koszykówce, że człowiek musi być wysoki, silny fizycznie, no ale gwiazdami największej światowej, powiedzmy NBA, są zawodnicy o nie jakichś tam super warunkach fizycznych, więc myślę, że dla każdego jest miejsce.
1: To nie jest tak, że na początku ważna jest ta psychika, zaangażowanie dziecka, to, że ono w ogóle chce?
3: Zdecydowanie. Myślę, że to jak przez całe życie trzeba znaleźć swoją pasję i po prostu podążać do celu i zdobywać kolejne szczebelki drabiny. I zgadzam się, no pasja i to na pewno też wyróżnia te dzieci na tym początkowym etapie.
1: No właśnie, wspomniałam na początku, że Trefl wychował sporą grupę liderów. Jak wyglądała ta droga tych takich najlepszych koszykarzy? Oni zaczynali właśnie od małych dzieci?
3: Myślę, że większość z nich zaczynało oglądając popisy najlepszych zawodników, kiedy tutaj była dominacja Pomorza, jeżeli chodzi o koszykówkę w Polsce, i większość z tych chłopaków na pewno przeszło tą drogę, że widzieli tych najlepszych ludzi i chcieli być tak jak oni. I faktycznie to już są małe dzieci gdzieś będące wokoło boiska, tak jak my organizujemy boisko dla małych dzieci podczas naszych spotkań. No i później właśnie trafiają do klubów, chcą, że tak powiem, udoskonalać swoją technikę i też pasję.
1: W ogóle mam wrażenie, że Trefl jest takim miejscem, gdzie można spotkać dużo młodych osób, które potem wyfruwają z tego sopockiego gniazda gdzieś dalej.
3: Zgadzam się i uważam, że jest bardzo dużo młodych ludzi na naszych meczach. Bardzo się cieszymy. Chcielibyśmy, żeby było jeszcze więcej. Stąd też takie akcje jak ta tutaj w szkole numer 9, aktualnie gdzie się znajdujemy. No i faktycznie, no, to jest droga.
1: A po czym poznać takiego przyszłego lidera? On się wyróżnia na takich pierwszych zajęciach? Już wie, ogarnia bardziej niż te inne dzieci?
3: Ja bym powiedział, że to już jest to trochę gdzieś w wychowaniu, czy nie wiem jak to nazwać, może w genach, że po prostu próbujesz dominować we wszystkim co robisz i to jest taka część sportowca, to jest coś co wyróżnia sportowców od regularnych ludzi, że tak to nazwijmy. I faktycznie oni już na tych zajęciach próbują wygrać za wszelką cenę, próbują przechwytywać te piłki, próbują zdobywać kosze i łączą ludzi, też widać, że za nim podąża drużyna. Myślę, że to widać na każdym etapie.
1: Ale to nie jest sport indywidualistów.
3: Zdecydowanie nie jest to sport indywidualistów. Na pewno uczy pracy w zespole, to na pewno. I od zawsze się powtarza wśród trenerów, że jeden zawodnik nie wygra meczu, że to musi być praca zespołowa. Aczkolwiek potrzebni są ludzie, którzy mają takiego zęba i tą werwę do tego, żeby ciągnąć zespół.
1: A kiedy podczas takich zajęć widzicie taki młody talent, próbujecie gdzieś zasugerować, podpowiedzieć, może zapisz się na takie zajęcia, pójdź do takiej szkoły?
3: Pewnie, że tak. No, my patrzymy w przyszłość i wierzymy, że takie wyszukane perełki za jakiś czas trafią do zespołów juniorskich, będą walczyć na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o właśnie Mistrzostwa Polski, a następnie trafią do zespołów seniorów. W przyszłości, kto wie, może i kadra Polski. Faktycznie tak jest.
1: Wybór szkoły też jest istotny?
3: Sugerowałbym szkoły o profilu koszykarskim, gdzie faktycznie trenerzy są stricte skupieni na koszykówce i wiedzą w jaki sposób pracować, jak rozwijać indywidualną technikę i wiedzą też jak zachęcać tych ludzi do większej pracy.
1: Na początku wiadomo, jest to zabawa, a jak wygląda już taki tydzień takiego młodego koszykarza, który ma gdzieś tam naście lat, no i musi poświęcić znaczący czas na to, żeby iść dalej?
3: To już powiem na przykładzie tego, jak to funkcjonuje w Treflu. To jest specjalistyczna szkoła sportowa, gdzie dzieci trafiają w ręce trenerów, trenerów przygotowania fizycznego, trenerów mentalnych i ta praca wygląda w taki sposób, że rano się spotykają, wykonują właśnie jakąś siłownię, czy tam wstęp do takiej już poważniejszej siłowni. Następnie są zajęcia indywidualne, po czym wieczorem spotykają się na stricte koszykarskich zajęciach, więc jest to sporo jednostek treningowych w tygodniu, powiedziałbym, że od 8 do 10 plus mecze na weekend.
1: No właśnie, to jest spore wyzwanie dla młodego człowieka, który gdzieś tam jeszcze się kształtuje.
3: Jest to spore wyzwanie, ale kto jak nie młody człowiek będzie miał tyle energii, żeby to wytrzymać? No zdecydowanie, to mówię, że to dużo zależy od pasji i takiej miłości, bo wiadomo, jeżeli coś nam faktycznie leży i chcemy to robić, to dużo przyjemniej się to wykonuje.
1: A ile zależy od sztabu trenera takiej opieki, że ktoś ma chwilę zwątpienia właśnie, to nie dla mnie, ja chciałbym pójść z moimi kolegami, nie wiem, na imprezę, nie iść na 10. trening w tym tygodniu.
3: No pewnie, no świat daje tyle teraz alternatyw, że to faktycznie ciężko tak to wszystko pogodzić, ale wydaje mi się, że to jest taka wewnętrzna chęć rywalizacji, wygrywania, satysfakcji, którą z tego bierzesz, no i radości, którą ci to daje. Myślę, że to też trener musi w jakiś sposób podsycać, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku i ten młody zawodnik musi widzieć, że osiąga jakieś tam kolejne cele, które go faktycznie przybliżają do tej kariery, o której marzy.
1: Trener jest takim trochę rodzicem, poklepie po plecach?
3: Trener to z jednej strony musi poklepać po plecach, a z drugiej strony musi wyegzekwować i faktycznie nakierować, żeby robić rzeczy w taki sposób, w jaki powinny być robione, więc to nie zawsze jest takie bardzo miłe, ale faktycznie też generacja jest taka, że dużo się zmienia, że te dzieci potrzebują czasem takiego poklepania po plecach i żeby była jednak mimo wszystko radość z tego wszystkiego.
1: No właśnie, wspomniałam o rodzicach. Jak dużą rolę oni odgrywają, na przykład podczas treningów? Ich obecność jest wskazana, czy wręcz odwrotnie?
3: No ja myślę, że bardzo dużą, ogromną bym powiedział, bo to jednak rodzic jest w stanie, że tak powiem, pomagać trenerowi, pokazywać dziecku, w którym kierunku trzeba iść. Myślę, że to nie ma problemu z tym, czy rodzic jest na treningu, czy nie. To wszystko zależy od tego, jaka jest relacja między zawodnikami, trenerami, rodzicami. I marzyłbym, żeby wszyscy generalnie wspierali, żebyśmy szli w jednym kierunku.
1: No, czasami na meczach piłkarskich są tacy rodzice ważniejsi niż trener.
3: No ale to się wszędzie zdarza. To myślę, że to jest normalna rzecz jak w życiu i to faktycznie trzeba usiąść, porozmawiać, znaleźć jakiś kompromis, żeby to wszystko szło w właściwym kierunku.
1: A jak to wygląda w Tryflu właśnie, te początki, kiedy jest mały chłopiec, tak? On trafia tutaj do Was, przychodzi na te treningi. Jak wygląda ta droga jego?
3: No na pewno trzeba sprawdzić jego walory. Na pewno trzeba też mniej więcej już wiedzieć, do jakiej pozycji go przypasować, w jakim kierunku z nim pracować, no bo to koszykówka, tak jak mówię, jest 5 osób na parkiecie, plus kolejnych 7 na ławce. Każdy ma swoje zadania do wykonania i myślę, że po prostu trzeba nakierować zawodnika w odpowiednim kierunku, żeby też nie tracić czasu, uczyć go czegoś, co mu nie będzie przydatne w przyszłości. I myślę, że to jest bardzo indywidualne podejście. Mamy doświadczonych trenerów, którzy faktycznie są dobrzy w swoim zawodzie i ci ludzie po prostu pomagają tym młodym zawodnikom. No jak w współczesnym świecie, myślę, że głowa jest bardzo ważna i to jest takie budowanie charakteru i cały czas stawanie się lepszym, budowanie też swojego ego, swojej pewności siebie i to wszystko idzie w jednym kierunku. Jeżeli czujesz się dobrze, widzisz postęp, to na pewno dużo łatwiej się rywalizuje z zawodnikami. Ja to też widzę na przykładzie zespołu seniorskiego, że jeżeli dobrze trenujemy, mocno trenujemy, widać, że jest mocny trening, zawodnicy dobrze się czują, to potem się przekłada na spotkania i to tylko buduje. Tak? To jest, wygrywasz jeden mecz, wygrywasz drugi mecz, trzeci mecz i z każdym wygranym meczem czujesz się coraz pewniej i ta gra ci sprawia coraz więcej radości, no bo my tu wszyscy sportowcy próbujemy wygrać, więc to o to w tym chodzi.
1: To nie jest tak, że potem się trochę przyzwyczajamy do tej idealnej sytuacji, kiedy wszystkie mecze są wygrane i gdzieś tak osiadamy na laurach?
3: Nie, no zdecydowanie. Tym bardziej, że jak wygrywasz wszystkie mecze, to wiadomo, że wszyscy są na polowaniu i próbują z tą wygrać. No to, ale to też, mówię, chęć i część tej rywalizacji. Myślę, że to jest właśnie to, o czym rozmawiałeś na początku. Ten charakter, który gdzieś musi być. No musisz mieć taki charakter, że chcesz wygrywać, dominować. To cię pcha do przodu.
1: A co w przypadku dzieci, które spełniają ambicje rodziców? Tata chciał być koszykarzem, nie pykło, więc syn tutaj jest, że tak powiem, ciśnięty, żeby grać, żeby pokazywać się na boisku, a nie wiem, on by wolał tańczyć.
3: To jest bardzo ciężkie pytanie. Ja uważam, że myślę, że to wszystko jest indywidualne podejście. To wiadomo, że rodzic zna swoje dziecko najlepiej, wie, co od niego oczekiwać. Jest wiele historii takich, że faktycznie to dziecko było przez cały czas tam w ciężkim reżimie treningowym i nie miało czasu na inne rzeczy, po czym zostawało światowym sportowcem czy światowym aktorem i tylko i wyłącznie dziękowało swoim rodzicom za to. Także myślę, że to jest indywidualne podejście i to już muszą rodzice z dziećmi zdecydować.
1: Ale waszą rolą też jest czasami podpowiedzieć, droga mamo, drogi tato, ten syn nie czuje się tu dobrze.
3: To zdecydowanie tak. Myślę, że czasami jest tak, że po prostu, no, tak jak pani mówi, no, nie odpowiada ani dyscyplina, albo to, co robi dziecko i myślę, że mogłoby skierować swoją energię w innym kierunku i na pewno trzeba takie sugestie dawać. No. My próbujemy być wśród ludzi, którzy faktycznie mają tą samą pasję i idą w tym samym kierunku. Nie, no jest to ogromna duma, ale powiem tak, że nie tylko w seniorskiej drużynie, ale każdy taki mały postęp, jeżeli widzisz człowieka i widzisz tą pracę wykonaną, to bardzo cieszy i bardzo buduje i też myślę, że dlatego jesteśmy w tej dyscyplinie, w tej koszykówce i chcemy faktycznie widzieć postęp.
1: A były przypadki takich trochę weteranów pracy, którzy na początku no nie pasowali tutaj, ale jednak swoją ciężką pracą doszli do tego, żeby występować na dużych parkietach?
3: Pewnie, takich ludzi się najbardziej docenia. Wiemy, że oni będą oddadzą wszystko, co mogą, żeby po prostu spełnić swoje marzenia i trzeba ich doceniać, trzeba ich wspierać i czasami faktycznie trzeba więcej czasu i empatii do tego wszystkiego, co robią, pewnie.
1: A gdy spotykacie się z takimi małymi dziećmi, one mówią na przykład, jakich mają idoli, gdzie chciałyby grać, nie wiem, oglądają NBA?
3: Ja to lubię generalnie zacząć taką rozmowę z zawodnikami właśnie, jakich mają idoli, bo to też widać, jaki mają kierunek, jakie mają cele i dokąd zmierzają. Fajnie, fajnie obserwować i fajnie też zaszczepiać, żeby oglądali, chcieli oglądać najlepszych i do nich, że tak powiem, równać.
1: To jest też fajne, że Trefl Sopot wychodzi do tej takiej szerszej publiczności, żeby po prostu pokochać koszykówkę z trybun.
3: Tak jak już wspomnieliśmy, że to myślę, że to jest taka pierwsza droga, żeby zobaczyć i chcieć być tak jak ci zawodnicy, którzy są faktycznie teraz na seniorskim poziomie. I to na pewno jest droga i myślę, że to jest najlepsza droga, bo to jednak przychodzisz, poznajesz nowych ludzi, koszykówka, generalnie sport jest taki, że poznajesz bardzo dużych ludzi, masz wielu przyjaciół z tego i myślę, że tak to się zaczyna, że tu zaczynasz, poznajesz przyjaciela jakiegoś, razem wspólnie idziecie na mecz i jakoś tą pasją kultywujecie.
1: To jest tak, że koszykówką da się zarazić?
3: Zdecydowanie, tak. No, mnóstwo osób, które są zarażone koszykówką i faktycznie, no... To jest droga.
1: A pana pierwszy mecz, taki, który się oglądało z trybun?
3: Ja pamiętam, tak jak mu wspomnieć, to tato mnie zabrał do Wałbrzycha na mecz ekstraklasy, jeszcze w Górnych Wałbrzych był w ekstraklasie i to było dla mnie niesamowite przeżycie. Pierwszy raz widziałem amerykańskiego zawodnika, w ogóle sama atmosfera tego wszystkiego. Bardzo mi o to wspominam i na pewno miało to duży wpływ na to, co robię teraz.

0: Magazyn lokalny.
1: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na zwiedzających czeka wyjątkowa atrakcja. Okręt podwodny Sokół. To jedyny taki okręt w Polsce, który można zwiedzać od środka, a jego autentyczność robi ogromne wrażenie. Okręt był trzecim Sokołem w historii polskiej marynarki wojennej i spadkobiercą zaszczytnych tradycji jednego z najsłynniejszych okrętów podwodnych II wojny światowej. Do jego podstawowych zadań należała obrona, ochrona oraz patrolowanie polskiego wybrzeża. W czasie 16 lat służby dla naszego kraju uczestniczył on w wielu międzynarodowych ćwiczeniach, takich jak Baltops, Pasex, Donex, a także w manewrach sił odpowiedzialności NATO. Został on starannie otworzony w takim stanie, w jakim wyglądał w trakcie swojej służby, dzięki konsultacjom z byłymi członkami załogi oraz dowódcami. Wnętrze tego okrętu zachowało wiele oryginalnych elementów, takich jak sztućce, filiżanki, nawet dzieła sztuki, które były na pokładzie. To dosyć niepowtarzalna okazja, by poczuć atmosferę życia na okręcie podwodnym. Raz ze mną jest Agnieszka Lewandowska z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Więc moje pierwsze pytanie, dlaczego Sokół jest taki wyjątkowy?
2: W tym momencie Sokół już ma, gdyby, może być trzecią narodowość. Został zbudowany w stoczni niemieckiej, czyli jest to klasyczny, byśmy powiedzieli, Das Boot, czyli mamy U-Bota, ale został zbudowany na zamówienie norweskiej marynarki wojennej dla Norwegów. Oni zamówili w sumie 15 tego typu okrętów. Są to okręty typu Koben właśnie. I po odsłużeniu swoich lat w służbie Norwegii, one zostały przekazane nam jako Polsce. I na przykład tutaj nasz obecny ORP Sokół w czerwcu 2002 roku wszedł do służby już pod polską biało-czerwoną banderą. I u nas wysłużył kolejnych 16 lat. To, co rozmawialiśmy z ludźmi, z załogą, która pływała na tych okrętach, oni je bardzo polubili. Są to na pewno okręty sprawdzone, dobre. Mimo, że okręty już do nas trafiły z pewną wysługą lat, no bo one już u Norwegów pływały tam około 30 lat, to jednak zanim one do nas trafiły, one już w Norwegii trafiły do stopni i tam przeszły bardzo, bardzo gruntowną przebudowę. Także jak one trafiły do nas, one były w naprawdę dobrym stanie. Także to były dobre okręty i, tak jak mówiłam, służyły nam bardzo dobrze.
1: Sokół był remontowany przez dosyć długi okres czasu. Co podczas prac odnowiono?
2: Znaczy, prace troszkę się przeciągnęły i mamy tego świadomość. Wiemy, że wiele osób bardzo czekało na to otworzenie Sokoła i dawano nam to znać przy pomocy wszystkich mediów społecznościowych oraz telefonów. Także oczywiście, że mieliśmy świadomość, że był to bardzo wyczekiwany obiekt. Troszkę my się tak śmialiśmy, że troszkę taka zła chmura chyba zawisła na tym naszym biednym Kobenem, tutaj biednym Sokołem, ponieważ ledwo trafił do stoczni, wtedy wybuchła czas pandemii, wszystko było bardzo utrudnione i to też tam bardzo przyciągnęło ten czas pobytu w stoczni. W stoczni tak naprawdę okręt był też kompletnie tam. Zdarto z niego wszystko odnowiono, odmalowano. W stoczni też został, bo osoby, które teraz będą zwiedzały Kobena, zauważą, że okręt jest naprawdę, naprawdę niewielki. On mierzy niecałe 50 metrów, szerokości ma niecałe 5 metrów, to jest malutki okręt. Także jak teraz zwiedzający, nasi goście będą zwiedzać ten okręt, my mamy dopuszczony limit wejścia turystów na pokład za jednym razem tylko 10 osób. I na pewno jak będziecie Państwo zwiedzać ten okręt, zrozumiecie skąd ten limit się wziął. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno. A my musieliśmy w stoczni przede wszystkim takie większe roboty, co były przygotowane, to musieliśmy usunąć jeden ze silników spalinowych, ponieważ przejście już ta sama końcówka przy rufie okrętu, tam gdzie są właśnie maszynownia, tam byłoby bardzo, bardzo ciężko turystom przejść. Także jeden silnik jest usunięty. Jest u nas w muzeum, jest wyeksponowany w innym miejscu, nie na okręcie,

0: tutaj na ekspozycji zewnętrznej plenerowej u nas. I dodatkowo wiadomo było, że raczej nie możemy wpuszczać turystów od góry, tak jak wchodzili to marynarze, czy przez kiosk, czy przez to wyjście bardziej przy dziobie okrętu. I musieliśmy wyciąć takie, tutaj ludzie się śmieją, że to są drzwi jak w samolocie. Coś w tym jest, faktycznie takie rozsuwane, eleganckie drzwi mamy boczne. Także to robi wrażenie też. I no, przecięcie takiego kobena, wycięcie tego wszystkiego, to naprawdę nie jest łatwe. Także to samo w sobie też zajęło nam trochę czasu. I tak przygotowany koben potem czekał na transport. Transport również nie było łatwy, no bo jednak przerzucić paręset ton to też nie jest tak łatwo. W dodatku była tutaj podwójna, bo była ścieżka zarówno morska, bo od stoczni marynarki wojennej tutaj do nas, do nabrzeża, gdzie teraz stoi błyskawica na stałe. No i potem jeszcze została ta droga lądowa. Także logistyka tego wszystkiego też zajęła czas. Poza tym wiadomo było, że ORP Sokół już samodzielnie taki pocięty, wycięty, no nie da rady przepłynąć. Także on był na specjalnym pontonie holowany. Do tego potrzebowaliśmy naprawdę spokojnej wody, dobrej pogody. Na to też się czekało. Firma, która takie rzeczy robi, oni mają też inne zlecenia. Także jak nam na przykład pogoda weszła tutaj w paradę, mieliśmy ustalony jakiś konkretny dzień na to zadanie. Jeżeli nie pozwoli na to pogoda, nam ten dzień przepadał. Musieliśmy się z firmą umawiać od nowa, czekając znowu na pogodę. Dlatego naprawdę, jak się to wszystko tak zbierze razem, to wtedy łatwiej zrozumieć, dlaczego to się tak wszystko przeciągało. Po prostu przygotować do celów wystawienniczych tak olbrzymi obiekt nie jest łatwo. Jedna rzecz wypływa z drugiej, jednej nie można zrobić bez drugiej. Jak jedna się opóźnia, automatycznie oznacza, że 10 innych w jakiś sposób z nią powiązanych spraw również się opóźnia. I tego wszystkiego my doświadczyliśmy, także rozumiejąc zniecierpliwienie potencjalnej przyszłej widowni i zwiedzających i rozumiejąc, skąd wypływa ich zainteresowanie, czasem już rozgoryczenie, czemu to tyle trwa, no my tutaj potoczyliśmy nasze takie ciche boje też swoją drogą.
1: Na szczęście już jest gotowy i właśnie wchodząc i zwiedzając, co turyści zwiedzający zobaczą?
0: Powiem tak, z wielką przyjemnością muszę powiedzieć, że wczoraj na otwarciu, jakie mieliśmy, oczywiście, że była zaproszonych dużo osób z byłej załogi tego okrętu oraz byli też marynarze z innych, bo w sumie do Polski przypłynęło, no powiedzmy, 4 okręty typu Koben i były też załogi z tych innych okrętów i no nic nas nie cieszy bardziej niż taki kciuk w górę od byłych marynarzy, dla których ten okręt był domem i jak oni wchodzili i no naprawdę docenili naszą pracę wystawienniczą, naszą pracę, naszych pracowników, muzealników, to była największa pochwała. Czyli mamy nadzieję, że to, czego Państwo możecie teraz oczekiwać po wejściu na ten okręt, to jest naprawdę doświadczenia tego, jak okręt wyglądał, jak wychodził w morze. Jak wyglądał okręt w okresie służby pod biało-czerwoną banderą. Na ile to było możliwe, staraliśmy się wszystko odtworzyć, zachować jak najwięcej rzeczy oryginalnych. Tutaj jakbym miała zacząć wymieniać ludzi, którym dziękujemy, to byśmy siedzieli do jutra, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo osób się zaangażowało. To otrzymaliśmy sporo pomocy z różnych stron. Również na przykład mapy z biura hydrograficznego nam dostarczono też, które pasowały do Kobena do tych czasów, kiedy on służył i naprawdę tutaj właśnie od byłej załogi mnóstwo, tutaj właśnie Towarzystwo Okrętów Podwodnych Przyjaźni, to wszystko naprawdę bardzo zagrało i oczywiście no przede wszystkim marynarka wojenna, wiadomo. Także to było naprawdę zgranie olbrzymiej liczby osób i bardzo dużo osób było zaangażowanych w pracę, którą mamy nadzieję już ukończyliśmy, chociaż przed nami jest oczywiście teraz dbanie o ten okręt, który jest u nas i pielęgnowanie go na najbliższe długie lata, mamy nadzieję.
1: A z takich powiedzmy obiektów, pomieszczeń, jakieś właśnie szczegóły?
0: Znaczy jak Państwo wejdą, wchodzimy od dziobu, idziemy tylko jedną, jest jednokierunkowa trasa zwiedzania z racji właśnie ciasnoty na okręcie. Mówię, jeżeli Państwo odwiedzicie nas, to zrozumiecie w sekundę, o czym mówię. Na nim się naprawdę trudno wyminąć dwóm osobom. Jak sobie uświadomimy, że na okręcie z reguły służyło 20 paru chłopa, tak, marynarzy, to naprawdę można mieć podziw dla nich, jak oni tam wytrzymali w tak dużej ilości przez tydzień, dwa, trzy tygodnie, jak wychodzili w morze. Także zaczynamy zwiedzanie od dziobu. Dziób to mamy przedział torpedowy. Wszystko jest pięknie odtworzone, dokładnie tak jak było. Jedna z torped z wyrzutni jest otwarta. Tam możecie Państwo zobaczyć replikę, zrobiliśmy specjalnie tyłu torpedy, czy tak jak to wyglądało w rzeczywistości, możecie Państwo zobaczyć. Następnie przechodzimy, są odtworzone koje. Zobaczycie, jak mało jest miejsca. Jak naprawdę, jeżeli sobie pomyślicie, że tych koi możecie policzyć sobie na palcach, ile ich jest, i wziąć pod uwagę, że na okręcie jednorazowo było 21 osób, czy ponad 20 z reguły, no to już widać, że tam z tym spaniem to były tak zwane ciepłe koje, czyli jeden wstawał, drugi się kładł. Ciasnota na pewno robi duże wrażenie. Jak przechodzimy tam przez ten korytarz, na którym są koje, możecie Państwo zobaczyć pięknie odtworzone również mesę, czyli tam, gdzie marynarze jedli, spotykali się, spędzali jakieś tam wolne chwile. Mesę udało się nam bardzo też ładnie otworzyć, łącznie ze wszystkimi obrazkami, które były oryginalnie na ścianach. To wszystko jest odtworzone. Potem zapraszamy do kambuza, czyli kuchni okrętowej. Jeżeli zobaczycie, że na tak minimalnej przestrzeni, z tymi naprawdę tak mało miejsca, a tam kucharze dokonywali cudów i świetnie karmili tą 20-paroosobową załogę, tym bardziej rośnie wtedy podziw dla nich. W centralnie mamy kilka rzeczy naraz. Na pewno wszystkich przyciągnie peryskop, który jest dla Państwa dostępny, przez który można spojrzeć i zobaczyć sobie nasze morze, polskie morze. Zapraszamy. Jest bardzo fajnie, również udało nam się odtworzyć stację, taki kącik, w którym stał nawigator i pracował. Na pewno wrażenie robią zawsze stare głębokości. To wszystkich przyciąga i bardzo proszę, niech przyciąga. Również tam jest kącik, który służył, w którym głównie tam pracował mechanik okrętowy, gdzie wyważał okręt, bo praca na okręcie mechanika to jest ciągła matematyka, wyważanie, a to trochę w górę, a to trochę dół, tu musimy dodać wody, tu musimy odjąć wodę, a tu ludzie piją wodę, a to trzeba ją uzupełnić, także i to widać. To widać po tej mieszaninie rur, które wyglądają w pewnym kącie jak spaghetti absolutne. Jak pójdziemy dalej takim bardzo wąskim korytarzem, to sobie musimy uświadomić, że ten wąziutki korytarz, przez który z takim trudem przechodzimy, to było miejsce pracy elektryka. I on obsługiwał te wszystkie pokrętła, które mamy po lewej i prawej stronie tego korytarza. Na korytarzu też mamy dwie kabiny. Kabinę hydroakustyka, a potem my też kabinę radiową. Hydroakustyka, kabinę udało nam się też w miarę fajnie odtworzyć, można tam zajrzeć. Radiową jeszcze zbieramy, być może z czasem uda się dla Państwa ją też otworzyć. Potem na pewno wszystkich bardzo przyciągnie toaleta, która jest bardzo interesująca. Na pewno nie jeden z większych panów się zastanowi, jaką by tam miał się zmieścić. Powiem tak, że załoganci mieli podobne problemy. To jest naprawdę wszystko strasznie malutkie, strasznie wąziutkie. No i wtedy przechodzimy już na sam koniec do części bliżej rufowej. I tam jest, mamy całą siłownię okrętową, gdzie Państwo zobaczą wszystkie generatory, właśnie silnik. Jeden z silników spalinowych nadal tam jest, drugi jest u nas na ekspozycji i potem zobaczą Państwo ten główny silnik elektryczny. Na nim zobaczycie Państwo niespodziankę, czyli kogoś tam śpiącego. I jak się okazało, faktycznie była to najlepsza miejscówka na okręcie, bo tam było najwięcej miejsca, była cisza i spokój, no bo silniki elektryczne są cichutkie. Spalinowe się wychodziły tylko jak ładowały baterie, akumulatory. Potem się je wyłączało, przechodziło się na silniki elektryczne, które są cichutkie i tam faktycznie było najprzyjemniej. Jak się to porówna na przykład z kabiną jedyną, jaka jest, z kabiną dowódcy okrętu, jaka ona jest mała, to faktycznie no, ten główny mechanik, który spał na tym silniku, miał chyba lepsze warunki niż dowódca czasami. Także na pewno doznanie jest nie do pobicia. Określiliśmy czas przybywania takiego zwiedzania na okręcie do 15 minut. Już mamy takie informacje, że niektórzy ludzie by chcieli więcej czasu spędzić. Mówią, że czemu tak mało, ale ja przypominam, to jest malutki okręt. Proszę mi wierzyć, naprawdę mieliśmy wiele takich prób i grup przejść i te 15 minut jest naprawdę na tyle dużo czasu, że Państwo spokojnie, powolutku przechodzą ten okręt, rozglądając się na boki, wszystko dokładnie sobie oglądając, naprawdę porządnie przez ten czas widzicie.
2: Magazyn lokalny. Z tej strony Dominika Bakura, czas najwyższy na magazyn reporterów. Kobiety podczas leczenia onkologicznego też chcą być piękne, a zadbanie o siebie, krótki relaks czasami jest najlepszą formą terapii w ciężkich chwilach. Czym jest onkokosmetologia, czy wiele gabinetów w Trójmieście świadczy takie usługi, o czym należy pamiętać na przykład dobierając kosmetyki? To zdradziła nam kosmetolog Karolina Krzyżostaniak z Kliniki Poborca w Sopocie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
3: Dzień dobry, jestem Karolina Krzyżostaniak, jestem kosmetologiem w klinice Kamili Poborcy.
2: Zajmujesz się wyjątkową rzeczą, bo zajmujesz się osobami chorymi onkologicznie i robisz to po to, żeby oni poczuli się lepiej.
3: Tak, zgadza się. Onkokosmetologia jest to dziedzina kosmetologii, która zajmuje się łagodzeniem podrażnień wywołanych leczeniem onkologicznym. Można złagodzić stany zapalne, poprawić jakość skóry przez podejście takie holistyczne do klienta. Można poprawić też jego poczucie, samopoczucie psychiczne. Na przykład przez masaż relaksacyjny można poprawić jakość snu, zmniejszyć dolegliwości bólowe wywołane leczeniem, zmniejszyć suchość skóry, stany zapalne.
2: No właśnie, leczenie onkologiczne sieje dosyć duże spustoszenie w naszym organizmie. Z jakimi więc problemami przychodzą do Ciebie pacjenci, klienci? Jakie to są problemy? Właśnie suchość skóry, nie wiem, zaczerwienienie?
3: Częściej tak, jest to suchość skóry plus duże uwrażliwienie, skłonność też większa do występowania reakcji alergicznych. Dlatego też trzeba w większości przypadków skupić się na złagodzeniu tych objawów, na nawilżeniu skóry, przywróceniu prawidłowego płaszcza hydrolipidowego w skórze, który właśnie też wpływa na większy komfort pacjenta.
2: Jak wygląda taka wizyta? Pacjent przychodzi i zaczynacie od tego, że choruje, tak?
3: Jeżeli pacjent jest w trakcie leczenia, jest przeprowadzany szczegółowy wywiad, jaki rodzaj leczenia jest przeprowadzany, czy nie był przeprowadzony już zabieg chirurgiczny i według dokładnego, szczegółowego wywiadu dobiera się odpowiednią pielęgnację i w gabinecie, i domową, żeby tutaj też ciągnąć tą pielęgnację w domu, żeby wszystko spójnie grało.
2: Jesteś kosmetologiem od 13 lat. Jak zaczęła się Twoja przygoda?
3: Tak naprawdę zaczęło się przypadkiem, można powiedzieć. Zaczęłam robić paznokcie, pedikiry, manikiry i w trakcie bardzo mi się jakby to spodobało i chciałam się rozwijać dalej pod tym kątem i dlatego poszłam na studia, żeby dalej się szkolić i rozwijać się.
2: No właśnie, i to była taka rzecz, którą poczułaś, że chcesz robić? Czy było takie kliknięcie?
3: Tak. Jak już poznałam jakby tajniki, to tak jak najbardziej od razu wiedziałam, że to jest to.
2: A od niedawna pojawiła się właśnie ta onkokosmetologia i dlaczego właśnie ten projekt?
3: Coraz więcej ludzi jednak ma problemy z chorobami onkologicznymi i jednak trzeba zadbać o komfort pacjentów, żeby większym komforcie przeszli przez chorobę, że nie musi się to wiązać z dużym bólem na przykład, czy właśnie z tymi problemami, które wychodzą czy po radioterapii, czy po chemioterapii, że można w jakiś sposób nawet robiąc delikatny zabieg, po prostu nawilżający, poprawić sobie i psychiczne, ogólnie takie samopoczucie, także tak jak najbardziej.
4: Ale też chyba istotną rolę odegrał tu wątek prywatny.
3: Tak, już jakiś czas temu, kilka lat temu moja mama zachorowała na czerniaka i też to był taki bodziec, który tak popchnął mnie jednak do tego, żeby zacząć pod tym kątem działać bardziej.
4: U niej zauważyłaś też te problemy i chciałaś je po prostu rozwiązać.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Też właśnie przesuszeniem skóry, z też przerzedzeniem włosów. Głównie właśnie to było takie podrażnienie. Wielu kosmetyków nie można było używać w trakcie właśnie leczenia. Trzeba było tak nawilżyć, złagodzić. Tutaj też była współpraca z dermatologiem, żeby też zadziałać trochę bardziej leczniczo, na przykład w przypadku skór głowy, ale też w onkokosmetologii też jest właśnie ważna ta współpraca lekarza z kosmetologiem, żeby wszystko przebiegło jak najbardziej prawidłowo.
4: No w Trójmieście nie ma wielu takich miejsc, gdzie zaopiekowany zostaje pacjent właśnie onkologiczny i że to właśnie o nim myślimy tutaj w takiej kategorii.
3: Dokładnie, tak. Chociaż trzeba przyznać, że ta dziedzina się zaczyna rozwijać coraz bardziej, coraz więcej miejsc jest takich, w których można dostać pomoc w takich przypadkach. Tak, zgadza się. W trakcie czy zabiegu jak najbardziej, czy można porozmawiać z klientem. Klient może poruszyć wiele tematów, na których chciałby jak najbardziej porozmawiać, także myślę, że to samo w sobie też może pomóc. Plus zrelaksowanie się, czasami nawet pozwolenie sobie na to, żeby się w trakcie zabiegu czy zdrzemnąć, to też jest jakby taki aspekt, który może wpłynąć pozytywnie.
4: No właśnie, ale tutaj może ktoś mówić, ty powinnaś myśleć o chorobie, o tym, żeby się leczyć, a nie żeby chodzić do kosmetyczki. A to mam wrażenie, że jest element właśnie terapii.
3: Tak, zgadza się. Nie można osoby chorej na nowotwór tak jakby zamknąć w tej chorobie. Ona musi, taki pacjent musi mieć tą taką, nazwijmy to, ucieczkę od tej choroby, żeby chociaż przez chwilę mieć taką chwilę wytchnięcia, chwilę dla siebie, chwilę relaksu. I to jednak pomaga w ogólnym, całościowym leczeniu choroby.
4: Ale takie spotkania z takimi właśnie pacjentami, klientami muszą być dla ciebie bardzo trudne, bo to są jednak ciężkie historie.
3: Tak, to prawda. Jednak poznaje się dużo historii chorób, jak też ten przebieg, ile na przykład trwała choroba, tak, to jednak też jest dosyć takie przykre, można powiedzieć. Natomiast też taka rozmowa właśnie z klientem, często widać, że jednak pomaga.
4: Takich zabiegów można korzystać regularnie, czy to raczej jest jednorazowa sprawa?
3: Można jak najbardziej regularnie. Na przykład raz w miesiącu spokojnie można przyjść. Myślę, że dwa razy w miesiącu spokojnie, tak jak najbardziej można wykonać czy taki masaż relaksacyjny, czy właśnie nawilżenie na skórę, złagodzenie.
4: Jak wpływa radioterapia na naszą skórę, na naszą cerę? Jakie zniszczenia powoduje?
3: Radioterapia w zależności oczywiście od pacjenta może powodować wysuszenie skóry, ale też niestety silne oparzenia, włącznie z pęcherzami. Wtedy należy włączyć jednak leczenie u lekarza dermatologa. Natomiast z takimi lżejszymi obrażeniami, uwrażliwieniem skóry jak najbardziej u kosmetologa można zadziałać, łagodząc objawy.
4: A chemioterapia?
3: Chemioterapia wiąże się z takim ogólnoustrojowym niestety jakby wpływie, bo to i niestety skóra głowy, można całkowicie stracić włosy, rzęsy, brwi lub częściowo i to jest jednak najczęstsze, taki podawany przez pacjentów jednak najczęstszy, taki najbardziej traumatyczny taki moment chemioterapii. Oprócz tego wysuszenie skóry, owrzodzenia niestety mogą wystąpić na przykład dłoni, stóp, kiedy nie można nawet chwycić niestety szklanki, kubka do ręki. Dlatego też ważne jest wykonywanie pedikurów, manikurów bezcążkowych, bez użycia metalowych narzędzi, tylko biologiczne, żeby postarać się uniknąć tych najgorszych jakby objawów.
4: Nowotwór jest niezwykle ciężki dla kobiet, bo to one tracą swoją kobiecość, tracą brwi, rzęsy, włosy, no to jednak powoduje gdzieś zwątpienie w siebie jako kobietę.
3: Tak, często niestety tak bywa. Na całe szczęście można sobie z tym jak najbardziej poradzić. Teraz są techniki czy makijażu permanentnego, mikropigmentacji skóry, gdzie można i brwi odbudować, czy kreskę na powiece górnej zrobić, żeby troszeczkę to oko tak otworzyć. Także tak, jak najbardziej można sobie z tym poradzić. Są specjalne zabiegi łagodzące tutaj skórę głowy, to podrażnienie.
4: Pracujemy głównie na twarzy, głowie, czy też na przykład skupiamy się na dekolcie, tak jak wspomniałaś, dłoniach?
3: Tak, skupiamy się też na całym ciele. Na przykład w przypadku dekoltu też ważne jest, gdzie został umieszczony port. To też wtedy indywidualnie ustalane jest na przykład masę, czy ułożenie pacjenta do zabiegu, żeby jak najbardziej też to było i komfortowe dla danej osoby.
4: A to nie jest tak, że ci klienci, pacjenci, oni wstydzą się choroby, czy wręcz odwrotnie, oni chcą o niej rozmawiać, chcą się z nią zmierzyć?
3: W tej chwili mam wrażenie, że jednak coraz więcej osób chce się zmierzyć, że już rozmawiają o tych chorobach, o chorobach onkologicznych, nowotworach, że już coraz chyba mniej jednak jest tego, żeby ktoś tak jakby nie chciał mówić o swojej chorobie, o swoich przeżyciach.
4: Czyli decydując się na takie zabiegi, to nie jest temat tabu?
3: Zdecydowanie nie.
4: Ty jak podchodzisz do tych zabiegów? Czujesz, że robisz coś dla tych pacjentów więcej niż tylko poprawę stanu ich skóry? Że to jest coś w rodzaju właśnie tej terapii?
3: Myślę, że tak, że jest to pewien rodzaj właśnie terapii, polepszenia samopoczucia właśnie pacjenta. Także jak najbardziej tutaj widać często, jak klient są podbudowane. O tak.
4: Jest to jakaś satysfakcja, ta chwila dla siebie?
3: Dokładnie, dokładnie. Często właśnie, czy tutaj jak mówiłyśmy o paniach, pacjentki faktycznie wspominają, że wreszcie mają taką chwilę dla siebie, że mogą na chwilę uciec i że to jest jednak dla nich ważne, mieć takie miejsce, żeby dopocząć chwileczkę.
4: I mogą poczuć się ponownie kobietą.
3: Dokładnie, dokładnie.
4: Co w przypadku mężczyzn?
3: Mężczyzn jeszcze jest dosyć mało. To bardziej właśnie panie tak się otwierają na te zabiegi. Natomiast jak najbardziej też mogą i powinni korzystać z takich zabiegów, żeby pomóc sobie, swojej skórze, organizmowi właśnie w przejściu tej choroby.
4: Mhm. Warto jeszcze raz podkreślić, że robiąc takie zabiegi, bardzo zwraca się uwagę na dobór kosmetyków. To wszystko musi być przede wszystkim bezpieczne.
3: Tak, dokładnie. Dlatego przed każdym Zabiegiem przeprowadza się bardzo dokładny wywiad z klientem, żeby nie mieć wątpliwości, jakiego kosmetyku użyć, żeby przypadkiem jakiś kosmetyk, składnik kosmetyku nie kolidował z lekami, na przykład, które są podczas leczenia używane, czy właśnie chemioterapii, czy jak jest włączone leczenie dermatologiczne, to wszystko musi ze sobą współgrać.
4: A twoja mama korzystała z twoich umiejętności i nadal korzysta?
3: Tak, korzysta i korzystała, także tak jak najbardziej. No i też trzeba przyznać, że no jednak udało się uniknąć pewnych jakby negatywnych skutków leczenia.
2: A to była niezwykle ciekawa rozmowa o onkokosmetologii. Za garść naprawdę cennych informacji dziękuję kosmetolog Karolinie Krzyżostoniak z Kliniki Poborca w Sopocie. A do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Dziękuję, że znaleźliście czas, by posłuchać naszej rozmowy.
5: Magazyn lokalny.
6: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Dziś zajmiemy się tematem historii drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdyni. To jedna z najstarszych szkół w mieście, która dziś znajduje się na działkach leśnych przy ulicy Wolności 22B, ale co ciekawe, pierwotnie mieściła się w zupełnie innej lokalizacji. Więcej szczegółów opowiedział mi dr Maciej Żakiewicz, nauczyciel historii w drugim ELO.
7: Oczywiście wracamy do tego burzliwego okresu powstania Gdyni. Drugie liceum ma taką ciekawą historię, bo rzeczywiście jest to najstarsze liceum w Trójmieście, polskie. Bo proszę pamiętać, że przed wojną wolne miasto Gdańsk, czyli Gdański Sopot, był to obszar o dominującej kulturze niemieckiej. Było oczywiście tam szkoły, ale była taka jedna gimnazjum polskie, które została zlikwidowane w 1939 roku. Po wojnie budowana zupełnie od podstaw szkolnictwa. A tutaj mamy Gdynię, drugie liceum. One powstaje w 1931 roku jako państwowe gimnazjum i jest to cały cykl i cały okres powstawania wtedy szkolnictwa podstawowego, średniego, morskiego, technicznego na terenie Gdyni. Bardzo burzliwy, bo Gdynia się gwałtownie rozwija, przybywa ludności. Tuż przed wojną było już 120 tysięcy osób i pierwsze miejsce właśnie szkoły to była na ulicy Morskiej i tam osobą, która najbardziej była zasłużona, był Józef Niemiec, który właśnie patronował tak zwanemu Towarzystwu Szkolnictwa Średniego w Gdyni. Męskiego i żeńskiego. Proszę pamiętam, były licea, nie było koedukacyjnych liceów. I właśnie ten Józef Niemiec, te pierwsze lata szkoły miały miejsce właśnie na ulicy Morskiej w Instytucie Handlu Morskiego i Techniki Portowej w gmachu. A tuż właśnie przed wojną w listopadzie 1938 roku Józef Niemiec wmurował kamień pod budynek, który dzisiaj jest tutaj, w tym miejscu na ulicy przed wojną Leśnej.
8: Dlaczego kiedyś szkoły nie były koedukacyjne? Skąd wynikała ta różnica, że były szkoły męskie i żeńskie?
7: No to była tradycja jeszcze XIX-wieczna i jeżeli mówimy o Gdyni, to z jednej strony właśnie istniała gimnazjum męskie, ale jego odpowiednikiem było liceum żeńskie stwarzane przez siostry Urszulanki wtedy w Gdyni, więc to się uzupełniała w taki sposób.
8: Szkoła, można powiedzieć, powstała przed wojną, aczkolwiek cały czas kontynuowała swoją działalność. Czy była może jakaś przerwa na przykład w okresie wojny?
7: No, oczywiście, kiedy Niemcy wkroczyli do Gdyni, no to całe szkolnictwo polskie zostało zlikwidowane z wyłączeniem takich szkół technicznych, które potrzebowali Niemcy techników do pracy w stoczni, bo przypominam, Gotenhafen była takim jednym z ważnych baz Kriegsmarine dla niemieckiej, no i ci rzemieślnicy, Polacy czy Kaszubi taką pracę mogli wykonywać. Liceum nie była, Józef Niemiec opuścił Gdynię, bo przypominam w słynnym marszu Gdynian, kiedy z ulicy Morskiej do Nowego Parcu przez Sopot Wrzeszcz kazano im piechotę mieć kilku tysięcy mężczyzn, to był słynny marsz. Wielu później Gdynia już nie mogła wrócić do Gdyni, została wysiedlana zakopanych i Józef Niemiec wrócił do Małopolski i tam w okresie okupacji został aresztowany i rozstrzelany. Także twórca szkolnictwa gdyńskiego zginął w czasie wojny. Gdynia po walkach, Gdynie, bardzo szybko wznawiana naukę w szkolnictwie Gdyni, no bo baza była, tradycja była przedwojenna. Jak mówiłem, w Sopocie i w Gdańsku w zasadzie budowana na wypalanym mieście, prawda? Mówiono, że Gdańsk, Sopot to jest wypalane serce Pomorza, prawda? I wszystko budowano od podstaw. Tutaj była ta tradycja gdańska, wznawiana naukę już w 1945 roku, a jednocześnie ulica Leśna zmieniła nazwę na Ignacego Daszyńskiego, prawda? Jednego z przedwojennych przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej i zaczęta dokończać budowę tego, co w 1938 roku zrobiono i szkołę zakończono w 1951 roku i rzeczywiście kadra tej szkoły, to jest też bardzo ciekawe, to byli ci nauczyciele, którzy przed wojną uczyli. To nie była kadra z zewnątrz, to była kadra, która przeżyła wojnę, więc oni wiedzieli, jak mają uczyć, czego mają uczyć. No tutaj bardzo silne było harcerstwo, bo to było związane jeszcze z okresem okupacji, gdzie Gdynia miała wyjątkową rolę, to odegrała harcerstwo, jak wiemy, tajny hufiec harcerski, który uratował Gdynię przed większymi zniszczeniami i tutaj wiele osób kontynuowała później naukę.
8: Ile wtedy ta szkoła mniej więcej liczyła osób? Ilu było tutaj uczniów i nauczycieli mniej więcej?
7: No, trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że kilkaset osób, no bo w takiej pobliskiej szkole podstawowej były 460 dzieci, więc tutaj sądzę, że około 200 musiała być, 300 nauczycieli była kilkudziesięciu i wtedy to się nazywała Państwowe Gimnazjum Męskie, które miała przejść wstrząs związanym oczywiście ze stalinizmem, czyli w roku 48. Zwalniana, że przede wszystkim bardzo ciekawą postać, był tutaj ksiądz Józef Szarkowski, który przed wojną uczył religii. W czasie wojny był człowiekiem, który porządkował jako jeniec więzień pole bitwy na Westerplatte i po wojnie wrócił do Gdyni i został był prefektem, uczył młodzież szkolną, ale w 48 roku został zwolniony i jego kroniki, które prowadził, bo dyrektor mu kazał prowadzić kroniki szkolne, zostały spalone, więc my nie mamy wiedzy na temat tego, co się działo w codziennym życiu szkoły w latach początku czasów powojennych. Ksiądz Szarkowski zostawił po sobie wspomnienia. Część są wydane w latach 90. w Gdyni, a część z tego, co wiem, maszynopisu znajdują się w Muzeum w Stutthofie, które przekazał. A zmarł w latach 90.
8: Mówi pan, że wtedy szkoła też została dokończona tak naprawdę. Jej budynek został dokończony. To znaczy, że też budynek zmieniał się na przestrzeni lat.
7: Budynek był ten sam, w takim stylu modernistycznym. I jak mówię, zaczęto sprowadzać jakieś meble. Jest opis ucznia ówczesnego, który mówił, że na plecach znosili z tej ulicy Morskiej, tutaj przynosili meble w tym 51 roku. Ale to już były czasy stalinowskie, tak? Już nie było harcerstwa, bo zostało rozwiązane w 48 roku. Już wyrzucono właśnie niektórych nauczycieli, zabraniono mi się wypowiadać. I ten czas wspomina właśnie Jacek Federowicz, świetny satyryk, który do tej szkoły chodził tuż po wojnie. I on po wielu latach wspomina tą szkołę z czasów swojej młodości i mówi, że to były czasy, gdzie wszyscy mówili szeptem. Nikt nie mówił oficjalnie, bo to były takie czasy, prawda? Szept to była jedyna możliwość obrony swojej tożsamości, swojej prywatności. Tak wyglądał ten czas. Dyrektor, który wprowadzał te metody, później przeniósł się na Śląsk, zniknął, a zostawił po sobie tu ruiny. Tym bardziej też, że doszło do procesu młodych uczniów, którzy zostali aresztowani. Jest tablica. Właśnie przed szkołą jest tablica poświęcona tym uczniom. Z tych osób bardziej znane były to właśnie był ojciec, byłego prezydenta Szczurka, który po wojnie tutaj chodził do szkoły, został aresztowany. Wiele osób złamana po prostu dostali kilka lat więzienia i już nigdy nie wrócili na takiego normalnego życia, prawda? Także ta tablica, która jest przed szkołą, jest taką z pierwszą tablicą pokazującą, czym były te czasy powojenne.
8: Kogo jeszcze moglibyśmy tutaj wspomnieć, ponieważ na przestrzeni lat na pewno tutaj osób przewinęło się sporo, które później się gdzieś zasłużyły.
7: Ja spotkałem się z trzema osobami. Pierwszą to jest profesor Grzywacz. On później w latach 70. był fizykiem na Uniwersytecie Gdańskim. Jest takim typowym przedstawicielem takiej gdyńskiej inteligencji, niezależnie myślący, ale broniący wartości. To była pierwsza postać, która dla mnie była interesująca i szczególnie on zaznaczył swoją obecność w mojej świadomości w okresie stanu wojennego, gdzie bronił studentów w głośnej sprawie roku 80, bodajże 4, gdzie jeden ze studentów jego wydziału zginął w czasie bursztynie zabity przez zamowców. Później go spotykałem w Sopocie, w Światowym Związku Kombatantów Armii Krajowej. Jest prezesem. Dzisiaj jeszcze żyje, z tego co wiem, ma 90 parę lat. Drugą osobą, która dla mnie ma duże znaczenie, jak ja tu zacząłem pracować, pierwsze dni w 93 roku, no to właśnie w gabinecie przywitała mnie pani Wiesława Kwiatkowska, redaktor, osoba, która w okresie polskiego sierpnia dostała takie zadanie, bardzo trudne jak się okazuje, zbieranie dokumentów na temat wydarzeń grudniowych i przypłaciła to wieloletnim więzieniem. I trzecią osobą, która mi utkwiła, była Teresa Remiszewska. Ona po wojnie tutaj też chodziła, do tego części gimnazjum rzymskiego. Była pierwszą Polką, która płynęła Atlantyk w latach 70. Przepłynęła Atlantyk i napisała taką bardzo ciekawą książkę Z goryczy soli moja radość, czyli opisała swoje wspomnienia, jak przepłynęła przez Atlantyk na początku lat 70. W okresie stanu wojennego była działaczką Solidarności Ochrony Przyrody. Została aresztowana. Po wyjściu jako pierwsza w Polsce przetłumaczyła fragmenty książki Normana Davisa o historii Polski. I ja z nią pracowałem w 89 roku jako dziennikarz w kompanii Komitetu Obywatelskiego Solidarności.
8: Ale możemy jeszcze chyba też wspomnieć, ja rozumiem, że to może nie jest osoba, która przysłużyła się, że tak powiem, tak bardzo jak osoby, które tutaj pan wspomniał, ale na pewno nasi słuchacze doskonale będą znać chociażby już byłego prezydenta Gdyni. On też chyba jest tutaj absolwentem.
7: No, to jest właśnie całe pokolenie, tak? To już jest pokolenie, w pewnym sensie moje pokolenie, tym, że ja się wychowałem w Gdańsku, nie w Gdyni. Pan Szczurek niejaka z tradycji rodzinnej chodził do tej szkoły, bo jego ojciec chodził i rzeczywiście tworzył tu taki krąg harcerski. No i kiedy przyszły te przemiany lat 90., a proszę pamiętać, Gdynia miała pewien wyróżnik na początku lat 90. Była bardzo, wtedy w latach 90. miała opinię, że bardzo dobrze przeprowadziła reformy samorządowe. To jest zasługa pani Cegielskiej, myślę, i właśnie przewodniczącego Rady Miasta, pana Szczurka, który później zostaje prezydentem. Istniała to świadomość przedwojennej Gdyni, że ludzie tutaj żyli, rodziny tutaj żyły, rodziny wiedziały, jak była, utrzymywały takie nieformalne powiązania i to spowodowało, że można było ten samorząd odbudować i była to niekwestionowana zasługa właśnie wtedy tego środowiska.
8: Jak możemy dzisiaj tak naprawdę opisać drugie liceum ogólnokształcące w porównaniu do ostatnich czasów, które opisaliśmy?
7: No myślę, że jest pewna ciągłość związana z panią profesor Wójtewicz, która była filologiem klasycznym po Uniwersytecie Warszawskim. I ona w 56 roku właśnie w tym bardzo ważnym przełomie dla pokolenia moich rodziców nazwała tą szkołę imienia Adama Mickiewicza. Nawiązała zatem do tej tradycji romantycznej. I ta tradycja istnieje w tej szkole. Co roku jest obchodzona, nawiązuje się do tej bardzo ważnego momentu, więc to duchowość tej szkoły się wydaje mi jest utrzymana, ta pewna ciągłość. Oczywiście szkoły dzisiaj są inne, bo społeczeństwo jest inne. Szkoła też jest narażana na agresywną kulturę komercyjną. I jeżeli nauczyciele sobie pozwala wejść do szkoły zbyt silnie kulturę komercyjną, to się bez wątpienia odbywa na niekorzyść systemu edukacyjnego. To jest ten dzisiejsze zagrożenie, które się można obserwować. A oczywiście szkoła, mówię, dzisiaj ma stwarzać więcej alternatyw, ale co tutaj się kształtuje charaktery ludzi, również korzystając z pomocy i życzliwości miasta, czy rodziców, opieki, i to tutaj się kształtują ludzie, którzy później będą studentami, doktorantami, dziennikarzami i będą pytali się, co wynieśli z tej szkoły i z tego okresu dojrzewania.
8: Wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że ta szkoła jako jedyna chyba w Trójmieście tak dobrze współpracuje z konsulatem francuskim. To wyróżnia ją na tle innych dzisiaj.
7: Szkoła drugie liceum właśnie gdzieś pod koniec lat 90. uznała, że będzie to szkoła, gdzie duży nacisk będzie się kładła na język francuski. Stąd są ścisłe kontakty właśnie z panem konsulem Francji, z tą sferą krajów francuskojęzycznych, czyli Belgią, Francją. No i młodzież, która idzie do tych klas, ma po kilku latach możliwość całkiem dobrze poznać kulturę francuską. Szkoła ma swoją historię i tradycję i charakteryzują się właśnie te trzy tablice. Pierwsza tablica jest właśnie poświęcona dyrektorowi Józefowi Niemcowi, który, jak mówię, fundował czy zapoczątkował tą historię tej szkoły. Druga tablica jest właśnie poświęcona tej grupie młodzieży, która w czasach stalinowskich, braniąc swoich wartości, znalazła się w więzieniu. I jest trzecia tablica poświęcona uczniowi szkoły wieczorowej, który zginął w wydarzeniach grudniowych. To pokazuje, że życie trwa i toczy się, prawda, i to odbija się na historii szkoły.
2: Magazyn lokalny.
4: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dres to nie dress code, a życie to twój najdłuższy wybieg. Dziś w naszym studiu gościliśmy Grażynę Paturalską, kolorowego ptaka, stylistkę, tą, która kocha Trójmiasto i jej mieszkańców, ale kilka tygodni w roku zawsze musi spędzić w Hiszpanii. Czy Polacy stali się bardziej kolorowi? Posłuchajcie.
5: Czy ubierając siebie, tak naprawdę ubieramy swoją duszę, swój nastrój?
9: Tak powinno być, aczkolwiek nie zawsze tak jest. Ja na przykład często obserwuję takie zjawisko, gdzie panie, panowie również biegają na jakieś zakupy w różnych centrach handlowych, w ulubionych sklepach i tak dalej. I w zasadzie kupują żywcem tak zwanego manekina. Czyli kupują to, co jest na wystawie, stworzone przez osobę, no właściwie dla osoby, która właściwie nie istnieje, bo manekin jest tylko ekspozycją, jest wieszakiem, który ma prezentować aktualne kolekcje różnych marek. Natomiast chodzi o to, żeby ubierając się, żebyśmy pokazali kawałek siebie. Oczywiście taki kawałek, który sami chcemy pokazać.
5: Mm-hmm. No właśnie, na pani stronie jest taki bardzo ładny cytat, że życie to wybieg i to od nas zależy, jakim modelem na tym wybiegu będziemy.
9: Tak, to jest mój osobisty cytat, do którego bardzo chętnie się odwołuję. Życie to najdłuższy wybieg, po którym kroczysz, bądź więc na nim najlepszym, bo autentycznym modelem. I co to dla mnie oznacza? Autentyczność jest w ogóle cechą nie do przecenienia, bo jeśli jesteśmy sobą, jeżeli mamy odwagę być sobą, a nie każdy ma odwagę być sobą, dzisiaj w świecie wyścigu szczurów i tak dalej, ścigamy się, właściwie nie wiadomo o co zapominamy, a zapominamy, że największym dobrem jesteśmy my sami dla siebie. I od tego tak naprawdę bierze się całe nasze szczęście lub nieszczęście, bo jeżeli w siebie nie wierzymy, nie mamy poczucia własnej wartości, jesteśmy gdzieś tam pogubieni w wielu obszarach życia. Jeżeli uwierzymy w siebie, zainwestujemy właściwie, czyli w siebie, bo ze sobą będziemy do końca, to wówczas wszystko wydaje się może nie tyle proste i łatwe, ale znacznie łatwiejsze, znacznie przyjemniejsze i znacznie prawdziwsze.
5: Bo tak naprawdę ubrania w jakiś sposób są naszym takim, no powiedziałabym, buforem bezpieczeństwa, namiotem. Czasami kryjemy swoje problemy za nimi.
9: Oj tak, oczywiście. A czasami w całkiem nieuświadomiony sposób odkrywamy te problemy. Na przykład obserwuję takie zjawisko, że sama na sobie to przetestowałam, że kiedy mam gorsze dni, teraz już się to nie zdarza, ale zanim zajęłam się profesjonalnie stylizacjami, projektowaniem ubrań i tak dalej, zauważałam taką prawidłowość, że kiedy było mi smutno, kiedy było mi źle, kiedy była szara, smutna jesień, przez wiele dni padał deszcz, a ja jestem meteopatką,
4: to
9: zupełnie nieświadomie sięgałam po kolory szare, no takie smutne, takie, w których sama zginę w tym nieistniejącym otoczeniu, czyli otoczenie szare, smutne, zapłakane ulice, szare budynki, bo takich jest najwięcej niestety w naszym klimacie, i też chęć wtopienia się w tło, czyli nie ma mnie. I właśnie w tym rzecz, żeby po prostu każdy człowiek powinien chcieć istnieć, więc to jest to, co możemy zrobić sami, świadomie, wybierając właściwe kolory.
4: Mm-hmm. Ale czasami to jest też taka samozapętlająca się pętla, że jak już jestem ten piąty dzień w dresie, to ciężko mi się z tego dresu wyjąć.
9: Oj tak, to jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza niebezpieczne zjawisko po pandemii, po wszystkim, co się po niej przetoczyło.
4: Tak, siedzimy w domu.
9: Oczywiście, pewnie, że tak, siedzimy w domu, zero motywacji, siedzimy, nawet nie mamy świadomości tego, że ten dres jest coraz bardziej napięty na nas, bo wszystko rośnie, prawda? W związku z tym po prostu jakby nasza motywacja bardzo maleje. Tak samo jest po okresach jakiejś tam dłuższej choroby, kiedy mamy znowu wskoczyć w coś normalnego, żeby funkcjonować w normalnym świecie, nazwijmy to, to jest to samo. Więc jest to takie właściwie łamanie własnej niechęci do tego, żeby wyglądać. A ja zapewniam, że warto, bo człowiek, który odrobinę chociażby o siebie zadba, zrobi to minimum, czyli wyskoczy z tego dresu, pomyśli, zastanowi się nad tym, w czym dzisiaj dobrze by wyglądał, wyglądała. Mhm. To jest pierwszy krok do tego, żeby poczuć się znacznie lepiej i żeby właśnie wychodzić z takiego stanu, takiego nieświadomego marazmu. Tak. Mhm.
4: A nie ma pani wrażenia, że teraz w social mediach, wiadomo, króluje ten trend bycia pięknym, ale też mam wrażenie, że króluje trend bycia trochę niechlujem, że masz prawo być w dresie, masz prawo mieć nieumyte przez tydzień włosy. I czy to troszeczkę w złym kierunku nie idzie?
9: Ja bardzo ubolewam i to działa niestety w bardzo złym kierunku. I od razu chciałabym jakby rozdzielić te dwie rzeczy, o których pani mówi. Pierwsza, nieumyte włosy w ogóle nie. Nie mam tolerancji, absolutnie nie. Włosy trzeba myć, jak
4: dobrze,
9: są puste.
4: Nie wolno.
9: Nie wolno. To... Myślę, że pani nie ma tego problemu nigdy. Więc to nie, na to zgody nie ma. I to jest ta podstawa. To jest właściwie ta higiena, o którą każdy człowiek dbający w sposób podstawowy o siebie powinien wypełniać.
4: Tak, ale gdzieś te takie nagłówki. Nie umyć tak. włosów, nie przejmuj się, jesteś piękna.
9: No właśnie. I to trochę takie na wyrost, bo piękna jesteś wtedy, kiedy o siebie zadbasz. Zresztą ja w moim wieku mam takie cudowne powiedzenie, to nie jest moje, gdzieś zasłyszałam, ale ciągle to powtarzam, że młodość zdobi młodość, a starość staranie. Więc im bardziej idziemy w wiek, tym bardziej, jeżeli chcemy dobrze wyglądać, a co za tym idzie, jeżeli chcemy się dobrze czuć, to powinniśmy po prostu w sposób zwyczajny, normalny, codziennie zadbać o siebie. Tak jak codziennie człowiek wstaje, myje zęby, robi podstawową toaletę, tak samo tutaj, no po prostu to staranie jest czymś tak podstawowym i nieodzownym, ale właśnie zaczęłyśmy od tych nieumytych włosów, a teraz przejdę do tego dresu. Mhm. Więc na początku, szczerze powiem, po tej pandemii byłam taka strasznie zbuntowana i mówię, no co te dresy tutaj, dres to nie dress code, takie moje też kolejne hasło, ale dochodzę do wniosku, że nie warto z tym walczyć, bo ludzie muszą poczuć się swobodnie, zwłaszcza w niektórych obszarach życia. Natomiast wciąż jeszcze jestem absolutnie za z większą dbałością, za ubieraniem się na jakieś nadzwyczajne okazje, typu wyjście gdzieś tam do teatru, wyjście, no nie wiem,
4: oj,
9: z przyjaciółmi i tak dalej. Ja wiem, że to się bardzo zmieniło, ale właśnie pytanie, czy wszyscy mają się tak poddać tej dresomanii? I tak jak mówię, nie mam nic przeciwko dresom. Sama mam kilka i lubię je nosić. Ale staram się nosić je wtedy, kiedy, że tak powiem, one są dla mnie wygodne, spełniają moje oczekiwania i chcę odpocząć, natomiast wtedy, kiedy wychodzę, no chcę po prostu wyglądać. I ten dres, no niestety, prawdopodobnie tej funkcji, nawet jeżeli odświętny, to nie spełni. Przede wszystkim też mówię to jako kobieta, która dostrzega piękno kobiet nieodkryte i tutaj panie trafiają do mnie i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, co mają zmienić w swoim wyglądzie, żeby po prostu wyglądać lepiej, a co za tym idzie, co właśnie wcześniej powiedziałam, czuć się też lepiej, bo to idzie w parze. Mhm. I moja odpowiedź jest prosta, naprawdę bardzo prosta. Zadbać o siebie w prosty sposób, wyskoczyć z dresu, poszukać czegoś albo w zasobach własnej szafy, albo to, co mówiłyśmy na początku, odkryć własną duszę. Zajrzeć tam, poszukać siebie i powiedzieć sobie, w czym się naprawdę nie tylko dobrze czuję, ale też w czym dobrze wyglądam. Jak patrzę w lustro, to mam wrażenie, że rozbłysłam. Więc właśnie o takie małe, drobne rzeczy codzienne.
4: Czyli takie trochę małe ukłucie pozytywne.
9: Tak, tak, tak. Inspiracje i siłę do tego, żeby chcieć więcej.
4: Mm-hmm. A jak pani tak obserwuje na przestrzeni lat mieszkańców Trójmiasta, no bo jesteśmy w Trójmieście, jak się ta moda zmienia? Czy my się stajemy bardziej kolorowi, bardziej odważni?
9: Tak. Jestem absolutnie pewna co do tego, że bardziej kolorowi, bo jeszcze kilka lat temu, w ogóle nie tylko w Trójmieście, ale generalnie, widziałam taką tendencję, zwłaszcza w Polsce, podkreślam, zwłaszcza w Polsce, bo w Europie i gdzieś tam na świecie ludzie są, mam wrażenie, bardziej kolorowi. My Polacy uciekliśmy troszeczkę właśnie tak jak ten nasz klimat, w szarości, czernie i te takie smutne, zgaszone kolory, ale wygląda pani akurat świetnie, więc absolutnie rozumiem.
4: Ja zresztą, cała na czarno.
9: Tak, zresztą myślę, że nie codziennie pani nosi tylko te kolory, ale właśnie wracając, mam wrażenie, że coraz więcej jest kolorów, coraz więcej jest chęci i odwagi sięgania po te kolory. Może właśnie wbrew pozorom, właśnie ta pandemia zrobiła to dobrego, że z jednej strony może odziała nas w te dresy i luźne ubrania, ale z drugiej strony być może zapragnęliśmy, tak zwyczajnie, fizycznie zatęskniliśmy za kolorami. I myślę, że to też jest taki pewnie pozytywny wpływ.
4: Mhm. Ja też często spotykam się z takimi hasłami, że osobom, które są przy tuszy,
9: tak?
4: Nie wypada nosić kolorów.
9: Oj, to nieprawda, to absolutnie nieprawda.
4: Gdzie ja się z tym nie zgadzam, bo ja kocham wszystkie kolory świata.
9: Ja tak, ja absolutnie też się z tym nie zgadzam. Uważam, że kolor jest odzwierciedleniem właśnie rąbka duszy. Mhm. Kolor jest tym, co pokazuje to, co mamy wewnątrz. No i właśnie te kolory, które wybieramy, tak? Jest nam smutno, sięgamy po smutne kolory, podświadomie, jeżeli nie mamy na ten temat wiedzy. Jest nam wesoło, sięgamy po kolory.
4: Ale ja mam wrażenie, że trochę społeczeństwo nas gasi, bo nie wiem, przykład, zakładam białe spodnie i teraz wiem, że mimo, że trochę nie wypada chodzić w białych, ale z drugiej strony ja się czuję w nich dobrze.
9: No i właśnie o to chodzi, bo nie ma czegoś takiego wypada, nie wypada. Jest tylko być może jedyna zasada, która powinna, zdrowa zasada, która powinna obowiązywać. A więc czy się dobrze czujemy, to jest jedno i czasami możemy się dobrze czuć, ale coś niefajnie wygląda. Więc żeby nauczyć się właśnie takiej drobnej, bardzo drobnej sztuki własnej stylizacji, na własnej osobie poćwiczyć, stanąć sobie przed lustrem i popatrzeć, w tym wyglądam dobrze. To mnie poszczupla, a to może niekoniecznie, albo na przykład jest nieodpowiednia wysokość spodni, tak? Mhm. I zamiast ukrywać pewne rzeczy, wysmuklać sylwetkę, to nazwyczajnie, no, po prostu pokazuje to, co niekoniecznie byśmy chciały pokazywać całemu światu. Więc to jest tylko i wyłącznie sztuka stylizacji, postawienia siebie przed lustrem i wykonania własnych wyborów. Tego, co lubię, w czym się dobrze czuję i w czym zarazem dobrze wyglądam.
4: Mhm. A jak się pani czuje, kiedy czaruje te szafy? Kiedy przychodzą panie, nie wiem, właśnie w smutnych spódnicach, szarych, a wychodzą od pani jak takie kolorowe ptaki?
9: No więc ja po pierwsze tak, czuję się uskrzydlona za każdym razem, kiedy wychodzi ode mnie kolejna pani i wrażenie mam takie, przyszła do mnie smutna, zagubiona, a wychodzi i frunie. I to jest po prostu najcudowniejsze, najpiękniejsze uczucie, jakie w ogóle w tej, nie powiem, że profesji, to jest bardziej umiejętność, bardziej intuicja, bardziej pasja ubierania, odkrywania ludzi dla nich samych. Więc to jest najpiękniejsza rzecz, jaka się może zdarzyć, jeżeli przychodzi ktoś smutny, a wychodzi wesoły, uśmiechnięty, jest naładowany energią i chce wrócić.
4: Mhm. Ale też trzeba podkreślić, że modą możemy się bawić i wcale nie musimy mieć na nią bardzo dużo pieniędzy.
9: Zdecydowanie. Jest to prawda, o której całe życie mówię i piszę, w książkach również, że moda nie musi być droga. Ważne jest, żeby decydować się, jeżeli nie mamy zasobnego portfela, to decydować się raczej na mniej ubrań, ale dobrej jakości, bo to nas będzie kształtowało i to nam pozwoli stworzyć własny styl w oparciu o dobrze dobrane rzeczy. I nie trzeba tych rzeczy mieć aż tylu, ale na przykład w złej jakości gatunku, bo po prostu później te rzeczy się nie sprawdzają, zakładamy je dwa czy trzy razy po pierwszym praniu, one źle wyglądają albo zwyczajnie są źle skrojone i później źle na nas wyglądają, więc ja przy ograniczonej zasobności portfela zalecam, żeby decydować się na dobry gatunek i na mniej rzeczy, ale takich, z których będziemy zadowolone, będziemy zadowoleni, bo również panowie, których będziemy się cieszyć i w których będziemy dobrze wyglądać.
4: No właśnie, chciałam podpytać o panów, bo ich garderobę czasami trudno zmienić. Oni mają swoje ukochane, podarte portki i nie da się.
9: No właśnie, to jest rzeczywiście jest to taka walka, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn, ale ja myślę, że młodzi mężczyźni wbrew pozorom w momencie, kiedy raz pozwolą sobie ubrać się stosownie do okoliczności, zwłaszcza jeżeli są to jakieś ważne okoliczności w ich życiu, jeżeli zasmakują tej podstawowej elegancji, a znam wielu takich panów i takie stylizacje robiłam, to proszę mi uwierzyć, że oni są bardziej wierni i bardziej wytrwali w poszukiwaniu tego, co jest dla nich dobre i mam wrażenie, bardziej drążą temat. Być może dlatego, że sami sobie, przynajmniej większość z nich, nie ufa i szukają porady specjalisty, natomiast my kobiety mamy to do siebie, że bardzo chętnie przyszlibyśmy, nie powiem, że zawsze, ale do stylistów, żeby usłyszeć, że jesteśmy świetnie ubrane i nic nie potrzebujemy. I czasami rzeczywiście tak jest, ale nie zawsze, bo jeżeli już jest to pytanie w nas, czy robimy coś właściwie, czy niewłaściwie, to znaczy, że ta porada się jednak przydaje.
4: Mhm. To jeszcze podpytam na koniec o te kolory, bo to mnie intryguje. Jak pani dobiera kolorystykę, barwy do człowieka?
9: Przede wszystkim bazą tutaj jest analiza kolorystyczna. Ja bez problemu potrafię powiedzieć, najczęściej oczywiście, bo farbowane włosy zmieniają to, kto jest jakim typem kolorystycznym. Stwierdzenie, czy ta nasza natura wymaga poprawienia, a jeżeli to w którym kierunku, jak mamy pójść z koloryzacją, czy schłodzić kolory, czy może je ocieplić i dopiero wtedy

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

0: kogo ta wie. Chcę kiedy trzeba robić kres, płynie wzdłuż.
1: SK2

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać